0: борець з фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

плями, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dziś w Jeleniej Górze chłodno, termometry pokażą 4 stopnie. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wiatr południowo-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 12 kresek. Jutro przewidujemy deszcz, maksymalnie 12 stopni. W piątek też może pokropić, z temperaturą do 11 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest sukces Polski. Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko kontrasygnaty.
3: Światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
0: Osman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Kirsten. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, było na 100% polskich przybojów, tym niemniej! Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej. Brawo! Dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj, naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, aby ja trwał i trwał i trwał
0: i trwasz mać. Tak ma być. Brawo dla

0: was i pytanie, dlatego mam z rana do wszystkich, za co mamy bić wam brawo dzisiaj. Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś, brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: nie spóźnisz się dziś do roboty. Brawo!
1: Brawo!
0: Brawo!
1: Brawo!
0: Za co mamy bić wam dzisiaj? Brawo! Dajcie znać 726-826-826.
1: Dajcie nam troszkę poklaskać. Dzwońcie, piszcie.

0: Jonathan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale dogadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Zacisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Och, uf, już myślałem, że się...
1: Uf,
0: blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie już być brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz, bo nie pamiętam kiedy.
0: Pierwszy raz, nie pamiętasz kiedy, ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina.
1: Akurat.
0: Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek mu spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726 826 826.

0: normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę puh, wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK 2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Ach, tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma, bo jej musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? SK2. Jesteś zwycięzcą.

0: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
1: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dziś w Jeleniej Górze pogoda będzie dynamiczna. Rano czeka nas mieszanka chmur i słońca, a temperatura wyniesie około 4 kresek. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni, co sprawi, że nie odczujemy większego chłodu. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu mogą pojawić się opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Wieczorem zrobi się nieco mokro z przelotnym deszczem i temperaturą około 8 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony, a w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
12: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
13: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
11: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4. Miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Chłopaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skola i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: grupy. A, bo jest 20, nie ma środka.
1: No jest,
0: środek to było
1: między 9 a 10.
0: No. 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak, tak jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Proszę Mogą bardzo? Być badanka z ranka.
1: Oczywiście,
0: jak śmietanka?
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te
1: Co
0: badanka.
1: Przebadać?
0: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health. Mhm. I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałam, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
1: Tak.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz. Tak. O, aplikujemy lewy podbródek i w prawy, czy jakoś
1: A później
0: tak.
1: na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak, tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo, za to, że wytrzymałem trzecią nockę w trasie. Została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchajcie, że poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba. Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w tak. pracy. A tu proszę bardzo, tu nocka się przedłuża. Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, na których świt to jest 10.

0: Zrzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co masz.
1: Choćbym zrzucił i bagnet, i broń, nie to przeskoczy. Nie przeskoczy.
2: Nie da rady.
0: Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CP nie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w wykręcenie seriali. Była ta ekstradycja, woda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie, przypomniałem
1: tak, sobie. Ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie. Powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: W Jeleniej Górze poranek zapowiada się chłodny, z temperaturą około 4 kresek. Słońce będzie próbować przebić się przez chmury, ale niebo pozostanie raczej pochmurne. Wiatr delikatnie powieje, a ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wieczorem znowu może przelotnie popadać, a termometry pokażą około 8 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
10: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
9: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
11: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
9: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
8: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł. Za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
8: Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Szukaliśmy w naszych głowach, szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
13: No, ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
14: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
0: I chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
13: Różową landrynkę. Tak.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: No byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Nie, ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie...

0: Jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 10 po siódmej.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.
0: Zrobimy jakieś bydło.
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: To nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne. No i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą o.
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód.
2: SK2

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy sobie na Instagramy, są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina tygodnia. Ślina nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne stejki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango, czy
2: nie?
0: Wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: My jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko, mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
4: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
4: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
5: Już go mieliśmy! 10 kilo na wędce!
7: To jest rekord polski, to był prawie!
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
7: Rzeczywiście, to może chodźmy.
5: To nasza ulubiona ryba.
4: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać. No, ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. Ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No, jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł.
1: Zobaczymy, są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie, one wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30, za chwilę najświeższe. Newsy u nas, bądźcie blisko.

0: Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
0: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
13: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
16: Jakieś 5 minut.
15: Żartujesz.
16: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: W Jeleniej Górze w środowy poranek niebo pokryją chmury, a temperatura wyniesie około 4 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie przewidujemy większych zawirowań powietrza. W ciągu dnia ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza nie powinna sprawiać problemów. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 8 kresek, a deszcz może jeszcze się pojawić. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
18: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
21: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
20: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
22: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
23: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
24: Angielski dobrze umiem.
20: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
0: Patrzysz, i
1: już to
0: tak
1: minęło.
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki. Eskad.

razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

Teraz mój święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Pej, cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj...
1: Pytaliśmy się, za co możesz je sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrzymania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 brawo. Lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter. Ty, Jarząbek, masz ciężki charakter. Jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Mój drogi, a w ubraniu to nawet więcej. SK2.
0: To brawa też dla twojej żony.

0: nie opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila
1: weź
0: gadać.
1: Nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi.
1: Zostają?
0: No, fajnie. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726-826-826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: To jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w temat tak prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po ósmej.
2: SK

0: Zwierzę.
1: Reklama.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Dziś w Jeleniej Górze chłodno, bo termometry pokażą około 6 kresek. Chmury będą dominować, ale słońce też czasem się przebije. Jakość powietrza w normie, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu spodziewamy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Jutro możliwe przelotne opady z maksymalną temperaturą również do 12 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasol może się przydać. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
15: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Zbliża się 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, które zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
19: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
18: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
17: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
17: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: SK2 Sport.
17: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe. W niedzielę rewanż w Olsztynie.
21: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no
1: i co z tego, że się będą dziwnie na was patrzyli, prawda? I co z tego, że się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw?
1: Prawda?
0: A i co?
1: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
0: Demograficznego.
1: Demograficznego. Gospodarczego.
0: Demograficznego.
1: Demograficznego,
0: demo,
1: tak.
0: Demo, czyli próbna wersja.
1: Tak więc...
0: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
1: Miałem.
0: No.
1: Na całe płytach, życie lecę na demo.
0: Płytach CD. To były czasy.
1: 3:00, moi drodzy, grozy. Moi drodzy, gramy.
0: Grodzy. Teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8, tu Radio SK2, afera w Krakowie jest.
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
0: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadzi.
1: A ogólnie wszystko się działo w pajęcznie, chciałem tylko dodać. I jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
0: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu

0: wiązaniu umowy z dorożkarzem i już nie będzie sobie pracował.
1: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
0: Facet może robić za piłkę do nogi.

0: to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
7: Proszę bardzo. Się wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: Dublin.
1: Znana postać.
5: Doda.
1: Roślina.
5: Dąb.
1: Kolor.
5: Dębowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Dacia.
1: Imię.
5: Dorota.
1: Przedmiot.
5: Drukarka.
1: Rzeka.
5: Dunajec.
1: Zwierzę.
5: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
8: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawicę.
6: Nie, no, podejmuję rękawicę, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo?
6: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymało się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
6: Jugosławia.
0: Miasto.
6: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
6: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
6: Jacek.
0: Roślina.
6: Jabłoń.
0: Potrawa.
6: Jajko. Na twardo.
0: Zawód.
1: Ale to już... Ale na twardo. Ale na twardo.
6: Słabo, ciężko.
1: To jest ważne, to jest
0: dobra,
1: ważne.
0: Już
1: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
1: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, miałbyś w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia,
0: słuchaj,
1: to już nie jest,
0: jest
1: państwu.
0: Jest na mapie Jugosławia?
1: No nie ma.
0: Darek.
1: Ja, Darek.
6: Nie ma. No to trudno. Ma, no.
0: Kiedyś była, teraz kiedyś. Nie ma.
1: Czechosłowacja też kiedyś była.
6: No. Też kiedyś była.
0: I też już jej
1: ja
0: nie ma.
1: Ja wiem. Dobre czasy, stare,
6: ciężki
1: dobre
6: przeciwnik
1: czasy.
6: Był, ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
1: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
1: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
6: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
1: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak by się jej nie pobił. No nie oszukujmy. Nie oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
1: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
1: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis się nie przeskoczył, już powierzam, no. Tak.
0: Reni odebrało mowę, tak, no ładnie odpowiadała.
5: Odebrało, tak, mowę. Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko, kochana nasza, do Darka też, wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8:00. Gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12. kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Dzisiaj w Jeleniej Górze przed południe przywita nas sporą ilością chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Termometry pokażą około 6 kresek, więc warto pomyśleć o cieplejszym ubraniu. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy alergików. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie przewidujemy większych niespodzianek. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
19: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przelot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13:00.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, to odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001 roku.
0: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
1: Wezwani na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
0: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
1: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie.

0: nie były państwa miasta, no Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no, oczywiście. Śpiewa i zna. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam,
1: a co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
1: Aha, to się może takie wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
2: SK2.

0: Zostało nam do godziny 9:00. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składają do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, i ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
3: Jakieś 5 minut.
2: Żartujesz?
3: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki, wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Przedpołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się raczej chłodno, bo termometry wskażą około 6 kresek. Na niebie więcej chmur niż słońca, więc nie liczcie na promienie. Wiatr będzie południowo-zachodni, ale spokojny, dlatego nie przewieje nas za bardzo. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla spacerowiczów. Po południu sytuacja się zmieni. Spodziewamy się drobnych, przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
11: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
10: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
12: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
10: Powiedział pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
13: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut.
10: Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
14: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
15: Zero stresu.
14: Angielski łatwo.
10: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
16: SK2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. Jeleniogórskie liceum numer 2, najlepsze na Dolnym Śląsku. Tak wynika z rankingu szkół opublikowanego przez akcję Zwolnieni z Teorii. Na regionalnym podium znalazły się też pierwsze elo z Lubina i trzecie elo z Jeleniej Góry. Fałszywe prawo jazdy, brak uprawnień i zły stan techniczny pojazdu. Wrocławska drogówka zatrzymała 46-letniego Ukraińca, który poruszał się pojazdem ciężarowym z przyczepą, na której była koparka. Z pojazdu wyciekały płyny, natomiast kierowca miał fałszywe prawo jazdy.
7: 2 minuty po godzinie 9:00. Tutaj Radio SK 2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt muzycznie. Kasia Grodzka, smacznego i dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Człowiek wielu talentów, ma głos do muzyki, rękę do golarki też ma. Oskar Cyms, nie musisz się bać, gramy wam w Radio SK2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
1: I po reklamie.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę, słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tutaj Radio SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: I po reklamie.
5: Przed południe w Jeleniej Górze zapowiada się chłodno z temperaturą około 8 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce również pokaże się na chwilę. Wiatr południowo-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian. Po południu możliwe opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Jutro podobnie, z przewagą chmur, ale słońce też się pojawi. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
6: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
7: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
6: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
8: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
6: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
9: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzony.
6: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz uciekał ulicami Bogatyni. Policyjny pościg nie trwał długo i zakończył się na płocie. Kierowcą okazał się 19-latek z okolic Zgorzelca. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który złamał. Odpowie za ucieczkę. Grozi mu do 5 lat za kratami. Dolnośląskie kluby z licencją na grę w Ekstraklasie. Komisja licencyjna PZPN przyznała dokument dla Śląska Wrocław, Chrobrego, Głogów i Miedź Legnica. Co ciekawe, w tej chwili licencji nie ma Wieczysta Kraków, która rywalizuje ze Śląskiem o awans do Ekstraklasy.
0: Tu Radio SK 2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Uff, jakieś 5 minut.
7: Żartujesz.
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
12: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
13: I po reklamie.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek. Bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek. Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11:00. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj w Jeleniej Górze czeka nas mieszanka chmur i słońca. Temperatura nie poszybuje w górę, bo termometry pokażą 11 kresek. Wiatr będzie tylko lekko muskał, więc nie musimy się obawiać silnych podmuchów. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego warto mieć to na uwadze. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 12 stopni. To nie jest dzień na długie spacery, ale na pewno znajdziecie coś do roboty w domu. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
9: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
10: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
9: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
11: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
12: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
11: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
9: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
6: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia. Będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona. Nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
9: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki, a na remont armaty jest tylko miesiąc. Później eksponat wróci do muzeum.
7: SK2 News. Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz szarpał, wyzywał i poniżał. 42-latek zatrzymany przez jeleniogórską policję usłyszał zarzuty znęcania się nad swoją partnerką. Mężczyzna trafił pod dozór prokuratorski. Ma zakaz zbliżania się do kobiety. Musi też opuścić wspólne mieszkanie. Pijanego 42-latka zatrzymano w czasie awantury domowej. Grozi mu 5 lat. Jej pracę znajdziecie w najważniejszych muzeach kraju. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy na przykład fotografii w Krakowie. Teraz czekają w Jeleniej Górze. BWA zaprasza na wernisaż prac Zofii Rydet już w piątek o 17:00.
0: Prawie 3 minuty po 11:00 to idealny czas, by sprawdzić, jak się mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę z Radiem SK2. Za chwilę połączymy się z Mikołajkami, ale nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. Na początek miód na wasze serca i na moje również. Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Tu Radio SK2, Izabela Trojanowska przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radio SK2, jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami, no pełen luksus, kochani, pełen luksus, dzień dobry.
2: Kasiu, my się tutaj nie obijamy, My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
3: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze, Kuba i Kasia.
2: Jakie macie plany, moi drodzy?
4: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczyk.
2: Będzie! Opały. 15 rano, 15 wieczorem.
4: No, dlatego dziś się będę opalać cały dzień.
2: I szkoda, że tego...
3: ten strój?
2: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
5: Rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.
2: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
6: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
2: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
3: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
6: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest. Teraz idziemy je spalić.
2: Bo... Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
7: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
8: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
2: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
3: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki. Mamy rejs.
2: I mamy też Kubę i Kubę. Oni zaśpiewają
3: dla nas.
1: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie. Jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radiu SK2, ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl. Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: I po reklamie.

0: Nie to, że wypominam wiek, ale w tym roku ta piosenka obchodzi 23 lata od premiery, a ja na przykład jak słucham myśli i słów od zespołu Baim, no to po prostu tych lat nie czuję. Bardzo aktualny kawałek. Takie właśnie polskie hity pojawiają się w Radiu SK A2 i gramy je wam z wielką radością. Zbliża się południe, przed nami niosę.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
8: Jakieś 5 minut.
7: Żartujesz.
8: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: I po reklamie.
15: W Jeleniej Górze środa zapowiada się raczej pochmurno. Popołudniowe temperatury osiągną maksymalnie 10 kresek, więc przyda się cieplejsza kurtka. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, dlatego lepiej trzymać się blisko ciepłych miejsc. Wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu, co może sprawić, że zrobi się nieco mokro. Jutro również nie ma co liczyć na słońce, bo chmury będą dominować, a temperatura wzrośnie jedynie do 13 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
16: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
17: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
16: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki wycieczki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
1: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
14: Proste jest. Nie stresowałem się w ogóle.
18: A co było na tym egzaminie?
14: E-mail, 4 zadania słuchowe.
1: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
16: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różecki. Wyniki będą znane 3 lipca.
19: Błażej Stachewicz. Zdrowie i higiena psychiczna to główny temat dzisiejszego spotkania w Bukowcu. Konferencja Siła Psychiki w życiu dorosłym porusza palące tematy związane ze zdrowiem emocjonalnym. Inicjatorem konferencji jest powiat karkonoski. Świeradów chce mieć centrum narciarskie. Obiekt może pojawić się na stokach Świeradowca. Stworzenie kompleksu i wyciągu będzie należeć do przyszłego dzierżawcy terenu. Przetarg przewidziano na początek czerwca. Woda, kawa i odpoczynek. Karkonoski pit stop rowerowy czeka na rowerzystów w drodze między Podgórzynem a Przesieką.
0: Tu Radio SK2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka Siagrodzka. Dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.
20: 10 hitów.
2: Najlepszych polskich hitów.

0: końcu.
1: Dla wszystkich fajnych babek. Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
3: Tak.
4: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
3: Tak.
4: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
3: Ale za bardzo nie rozumiem.
4: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
3: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
4: nie,
3: żadnego?
4: Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
3: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
4: no
3: tak
4: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
3: Pan mi tutaj nie skacze.
4: Ale mogła
3: zadzwonię.
4: Pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
3: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi. Bo ja tych
4: pani
3: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
4: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
3: ja
4: suche drzwi pani wysłali.
3: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
4: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
5: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
3: Boże, zwariowaliście?
5: Nie.
3: O Jezu, aż cała się przeszedł normalnie. Zwariowaliście.

0: Do Paryża. Zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Masz Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę, codziennie po godzinie 10, tylko w Radiu SK 2.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się raczej deszczowo, więc warto mieć pod ręką parasol. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać, bo termometry pokażą 11 kresek. Chłodny wiatr może dodatkowo potęgować uczucie zimna, dlatego lepiej się cieplej ubrać. Zachmurzenie będzie dość duże, co nie sprzyja poprawie humoru. Wieczorem temperatura spadnie do 10 stopni, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jakość powietrza nie zachwyci, ale nie jest najgorzej. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
10: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
11: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
10: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
12: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
10: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
13: My lords, Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
14: SK2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Z prywatnych rąk przechodzą do Skarbu Państwa. Karkonoski Park Narodowy za 29 milionów złotych kupił stawy podgórzyńskie. Pieniądze na ten cel przekazała prywatna fundacja.
16: To jest niemal 113 hektar. 180 gatunków ptak. Ponad 100 gatunków lęgowych. Siedliska bardzo rzadkich płazów.
17: Stawy podgórzyńskie są bezpieczne. Nie będziemy się obawiać, że jakaś komercyjna działalność je zniszczy.
15: Mówią dyrektor KPN Andrzej Raj i poseł Zofia Czernow.
18: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Andrzeka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow, Z Tobą na chacie. Tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.

Jak jeszcze wiosennie wsiądziecie kiedyś na rower, a zarzućcie sobie kota bez ogona na uszy. Nie, czekajcie, to źle zabrzmiało. Miałem na myśli, żebyście sobie Warius Manx z Kasią Stankiewicz na wokalu i ten numer włączyli, bo to jest dobre tempo do takiego żwawego pedałowania na rowerze, czyli trochę kalorii się spali, trochę prędkości się rozwinie, ale jednak nie będzie to jakieś szaleńcze, zawrotne tempo, które spowoduje, że na mecie niektórzy mogą złapać totalną zadyszkę, więc trochę się z tym tempem proszę na rowerach pilnować, a przy okazji z takimi najlepszymi polskimi hitami to zawsze możecie w sumie liczyć na nas. Włączcie sobie SK2 i się wszystko samo zrobi. A ja policzyłem i sprawdziłem, ile nam zostało dni do wakacji, bo dzisiaj jadąc do pracy po drodze widziałem tych, którzy wychodzili z ostatniego dnia egzaminu ósmoklasistów. Pomyślałem też o maturzystach. Pomyślałem też o tych, którzy chwilową przerwę w nauce mieli przez te wszystkie egzaminy, a jednak za chwilę do szkoły wracają jeszcze do 26, jak dobrze pamiętam, czerwca. Muszą w tych szkołach wysiedzieć, jeszcze dociągnąć. To moi drodzy, 44 dni kalendarzowe do wakacji pozostały. To 6 tygodni i 2 dni dokładnie. Gdybyście chcieli to policzyć, ile dni do wakacji bez weekendów, to 32 dni. To dokładnie 6 poniedziałków jeszcze po drodze. Damy radę. A potem, jak zalegniemy na tych kocykach, na tych hamakach, leżakach, gdzie tam jeszcze, to już tylko wy wiecie. Seweryn Krajewski muzycznie już teraz

0: Założę się, że jak teraz słuchają nas ci, którzy byli na rzeszowskich juwenaliach, o, dopiero co, chwilę temu, to pewnie wspomnienia wróciły, bo tam Lady Punk na żywo i u nas Lady Punk na finał dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 z kryzysową narzeczoną, ale gdybyście planowali koncertowe spotkania z zespołem Lady Punk, to już pojutrze, 15 maja, niech zajrzę do ściągawki, w katowickim spotku zagrają w ramach trasy 45, która upamiętnia 45-lecie zespołu. Dobry wiek! Potem jeszcze panowie zagrają 24 maja w Gdańsku. No i 7 czerwca to będzie koncert na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To będzie dopiero święto polskiego grania, polskiej muzyki, polskiej piosenki. Panie, już tutaj stroimy nasze eskowo-dwójkowe gitary. Nie to, że wystąpimy, ale coś tam dla was na pewno przygotujemy. Za chwileczkę Magda Fami, Kłamstwo w Radiu SK2, a do godziny 14 pozostało 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania.
4: Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
11: Jakieś 5 minut.
10: Żartujesz.
11: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 14. I o 14 najświeższe newsy, które przybliżą nas do tego, że będziemy po prostu wiedzieć, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku, ale też przybliżą nas do Finlandu, bo to będzie znaczyć, że kolejna godzina po prostu minęła. Po 14 będę grał kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, a skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły klucze.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
6: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Dziś po południu w Jeleniej Górze spodziewamy się umiarkowanych temperatur, które osiągną około 13 kresek. Niestety niebo może być zasnute chmurami, a deszcz może nas zaskoczyć, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, nie powinien sprawiać większych problemów. Wieczorem temperatura spadnie do 11 stopni, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura maksymalna wyniesie 13 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Jest 14. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. To w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych jednak zaznacza, działania mają charakter prewencyjny. Lotnictwo na bieżąco monitoruje sytuację. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lublinie. W Lubinie zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znały. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Więcej nasz reporter Kamil Warzocha.
15: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina, Kamil Warzocha.
14: Dziękujemy. Po raz 15 pobiegną w szczytnym celu. Ruszyły zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
1: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
14: Mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Zapisy potrwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsca. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii. Pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
11: SK2 News. Jelenia Góra.
16: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Sześcioraczki w Klekusiowie. Bociania rodzina liczy już 8 członków, w tym 6 młodych bocianków. Wszystkie mieszkają w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt pod Bolesławcem. Teraz maluchy będą dorastać pod czujnym okiem rodziców. Taniec towarzyski w Karpaczu. Międzynarodowy festiwal Crown Dance rusza pod Śnieżką w połowie czerwca. Czekają 4 kategorie wiekowe, od dzieci po seniorów oraz pro, solo i pary. A taneczne emocje będą na Was czekać w hotelu Gołębiewski w Karpaczu już 13 czerwca.
0: Mam taką nadzieję, że zbliża się u Was moment, kiedy jednymi kluczami zamkniecie firmę, a drugimi otworzycie dom. No i potem będziecie odpoczywać. No właśnie, a skąd się wzięły klucze? O tym opowiem Wam w tej godzinie w naszym cyklu Skąd to się wzięło? I zagram też kolejną dziesiątkę pełną najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Tak zaczynamy, a potem tegoroczny hymn męskiego grania. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi, całuj mnie. W Radiu SK2 bo u nas najlepsze polskie hity. 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze. I bardzo proszę, te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi. Dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają, zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła od tysięcy lat. Chodzi o jedno: dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli, tego wam życzę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Kuba i Kuba, stygniela to na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby i tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: I po reklamie.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach w Mikołajkach mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat? Jak nastroje? Jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
6: Jakieś 5 minut.
5: Żartujesz?
6: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamery cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. motorpolwrocław.pl.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: W Jeleniej Górze popołudnie przyniesie przelotne opady, ale nie martwcie się, bo deszcz będzie raczej delikatny. Temperatura osiągnie około 13 kresek, co powinno być całkiem znośne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza nie zachwyci, ale nie ma też dramatu. Jutro spodziewajcie się gęstych chmur, a temperatura maksymalna znów wyniesie 13 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano 4 projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
3: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
2: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
4: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
2: Mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
5: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze. Łatwo było.
6: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
2: A wyniki testów 3 lipca.
7: Była rzeź Stachewicz. Zima wróciła w Karkonosze. Szczytowe partie gór są pokryte drobną warstwą śniegu. GOPR przypomina jednak o porządnym przygotowaniu przed wyjściem na szlak. Pamiętajcie, czekają na was zima i śliskie ścieżki. Ogólnie pogoda znacznie odbiega od tego, co mamy w kotlinie. Książulo w Świdnicy. Znany youtuber odwiedził tamtejsze lokale, zostawiając naklejki MUA. To wyraz uznania jakości dla jedzenia przygotowywanego w barze Tościk i we frytce. Czy słusznie o tym możecie przekonać się, zbaczając do Świdnicy, na przykład w drodze do Wrocławia?
8: 2:15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam się, że ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy. Przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
3: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym, a jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce...
2: Trzymaj się, Kinga! Dobra, muszę trzymać Kinga, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy już o 19:00. Po trzeciej to jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja to ja za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jestem. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu rówieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łódzku na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: To jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie oddzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Ricka Astleya, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
8: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora. Tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16. Tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: W Jeleniej Górze po południu termometry pokażą 13 kresek, co oznacza, że będzie całkiem przyjemnie, choć niebo może zaskoczyć nas opadami deszczu. Wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny, więc warto mieć przy sobie coś na wierzch. Jakość powietrza pozostawia trochę do życzenia, dlatego osoby wrażliwe powinny być ostrożne. Na jutro prognozy wskazują, że deszcz może się utrzymać, a temperatura nie przekroczy 13 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
8: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
9: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle,
0: zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
10: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
0: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
11: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
0: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz. Wszystko, co niezbędne, niosą na własnych plecach, a do pokonania mają 140 km. Uczestnicy przejścia dookoła Kotliny odwiedzą kilkadziesiąt punktów widokowych, szczytów, a nawet warownie. Na trasie czekają m.in. Śnieżka, Góra Szybowcowa, Zakręt Śmierci czy Wysoki Kamień. Suma przewyższeń to ponad 0,5 km w pionie. Zapisy ruszają 1 czerwca. Jeleniogórskie Liceum nr 2, najlepsze na Dolnym Śląsku. Tak wynika z rankingu szkół opublikowanego przez akcję Zwolnieni z Teorii. Na regionalnym podium znalazło się też Jeleniogórskie 3. Elo.
13: 2,5 minuty po godzinie 16. Ja Rząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: to już ma zaplanowane w tym sezonie eventowo-koncertowym jakieś spotkanie koncertowe właśnie z Oskarem Cymsem. Kto już wie, że na pewno się z Oskarem spotka, ręka do góry. O, nie dość, że ręka do góry, to i uśmiechy widzę i bardzo dobrze. Zabierz mnie, ta piękna balada za nami to jest SK2. To bardzo proszę teraz ten, który też uśmiechy wywołuje. Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeli państwo o ukrytych skarbach? Zazwyczaj kojarzą się z piratami albo starymi strychami. Tymczasem okazuje się, że jeden z największych skarbów w Polsce znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarząbek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las.

Nic wam nie powie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat, 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz Styla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył biegnymi wakacjami ręka do góry. Znowu ręka do góry. Co ja mam z tymi rękami?

0: Witam Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK 2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC 2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzychowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa, na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 kilometry do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: To Manam i Szare Miraże. Oj, właśnie, to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No, chyba trochę tutaj przesadziłem. Zostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
13: Jakieś 5 minut.
12: Żartujesz.
13: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-obawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
21: I po reklamie.

0: Tomasz Lovitz i Sprzedawcy Marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Lubin, Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas spokojna aura. Termometry pokażą około 12 kresek, więc nie będzie zbyt chłodno. Możliwe są przelotne opady deszczu, dlatego warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, ale na szczęście nie będzie zbyt silny, więc nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza pozostanie na umiarkowanym poziomie. Jutro nieco cieplej, do 13 stopni, ale nadal może popadać. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
15: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
7: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
15: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
0: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym 3-dniowym egzaminie.
16: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
17: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
18: Matematyka i polski no ciężkie były, no. Angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
19: Najgorzej jednak ta matematyka.
20: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
0: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
21: SK2 News, Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz szarpał, wyzywał i poniżał. 42-latek zatrzymany przez jeleniogórską policję usłyszał zarzuty znęcania się nad swoją partnerką. Mężczyzna trafił pod dozór prokuratorski. Ma zakaz zbliżania się do kobiety. Musi też opuścić wspólne mieszkanie. Pijanego 42-latka zatrzymano w czasie awantury domowej. Grozi mu 5 lat. Jej pracę znajdziecie w najważniejszych muzeach kraju, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy na przykład fotografii w Krakowie. Teraz czekają w Jeleniej Górze. BWA zaprasza na wernisaż prac Zofii Rydet już w piątek o 17:00.
23: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
21: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
23: Na Instagramie Eski2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę Złoto Narodowe, Węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski. Witajcie.

0: Panowie z Lady Punk stawiają Westy 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnimy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z Radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy.
3: Na przepłynięcie się łódką było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: Jeszcze, powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy. Więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty, zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek. No i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No my się czuliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
2: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
3: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
2: I ognisko też będzie.
3: Też, i Kuba i Kuba.
4: Muzyczka będzie.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc temu nikt nie będzie przespała.

0: ST2, Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą.
1: SK2.
0: Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
10: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań.
1: SK2
2: ciągle zbyt posępną.

0: Tak, to jest właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w ST2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi, co znaleźli 200 kg narkotyków? Tak było, w Jeżykach. O tym już za chwilę w newsach ST2 o 18.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
9: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
8: Mówi dyrektor GTM startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessica Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
0: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata, będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
10: No tak średnio bym powiedział.
0: Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie, pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing.
10: Nie? Raczej nie.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: Latino teraz będzie. Czacze, znasz? Czacza, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy.
10: Nóżką po tupie.
0: Czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, nie, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, normalnie. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze wprawia. Pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, Westedwa. Oscar Sims zaczął sezon koncertowy w piątek. Czeka na Was na Jublinaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o drugiej w nocy, kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Westy 2.

Beata Kozidrak, WST2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że 2-letnia żyrafa Pietruszka opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i udaje się do Słowenii. Tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo, jak księżniczka karocą, tylko trochę wyższą i z większym spalaniem. SK2. Ale to tylko pokazuje, że już nie musi długo czekać i koniec związku na odległość. Jest.

0: ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy roller coaster na boisku. Aktualnie tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, Malinowi Króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kiedy odpuści cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
1: I po reklamie.

0: Westy 2D Su i Życie cudem jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 krajowa chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem także a Słupskiem macie wahadełko, no i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz duże utrudnienia. Tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później, a za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze, polskie sztosy Westy 2.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Dzisiaj o 20:00 zapraszam do Heliosa. Tam w ramach Heliosa na scenie zobaczycie koncerty Billie Eilish. Do tego o godzinie 20:15 Top Gun Maverick w Heliosie w ramach tak zwanego replayu. A premierowo Mortal Kombat 2 cały czas na ekranie. Dziś 19:45, a o 21:15 zobaczycie Diabła, który ubiera się u Prady 2.
4: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy tylko, a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
5: Najlepsze polskie hity.
6: Polskie hity.
5: SK2.
4: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SC2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?
7: Masz w sobie

0: dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale i mnie jest to wszystko jedno. Liczę na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa, zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie...

0: Elektroniczna Zofia Alaja Wesce 2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-obawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
2: I po reklamie.

0: 22 najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko w SC2.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo, eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Już niebawem ruszają zapisy na przejście dookoła Kotliny, sama impreza startuje we wrześniu, natomiast już niebawem będziecie mogli się zapisywać. Od północy 1 czerwca można sobie zrobić prezent na Dzień Dziecka. Uwaga, limit miejsc to zaledwie 500, tak więc warto się pospieszyć, a impreza rusza we wrześniu.
2: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezy na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę. Wegańsko, leciutko, z klasą i widzę nawet w tej godzinie z nowością w karcie.

Grzesiu Chyży i o pani, co to się dzieje? Naprawdę trzeba mieć tupet. Rodzice młodych sportowców, czytam z warmińsko-mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki, ruszyli z pomocą dla swoich dzieciaków i razem z policją szukają złodziei.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: wszystki dzień. Sylwia Grzeszczak w SC2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku.
1: SK2.
0: Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zielona herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu, nagłówek z prasy, Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2 Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: I po reklamie.

0: Panowie bracia, Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co? Kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy, ją się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham cię.
1: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i przypominam, że już 22 maja na Błoniach Jeleniogórskich startuje finał Ligi Roka. Będzie to też środkowy dzień wielkich jeleniogórskich juwenaliów, a tegoroczną gwiazdą jest grupa Jam. Do tego oczywiście finaliści tegorocznej Ligi Roka, no i zobaczymy, która z czterech kapel podobać się będzie naszym jurorom najbardziej.
5: Magazyn lokalny.
7: Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam na wywiad z osobą, która nie jest znana w przestrzeni publicznej, a pomimo poważnych wypadków dalej przejeżdża setki kilometrów tygodniowo na tak zwanej kolarzówce czy szosie. Jak to robi i czym się motywuje?
8: Marcin Spychała.
9: Normalnie zapytałbym o funkcję, ale wiem, że rozmawiam z zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Rozmawiam z nauczycielem, rozmawiam z osobą, która organizowała przez wiele lat turnieje dla dzieciaków e-gier. Udowodniała, że gry to też pewnego rodzaju pasja, sposób funkcjonowania, sposób uczenia się. A jaki jest pana sposób na pasję? Czym się pan interesuje? Czym się pan zajmuje?
8: Ja aktualnie poza tym, że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, to przy okazji tego naszego profilu związanego ze sportem, z rywalizacją e-sportową, oczywiście interesuję się e-sportem, gram w gry komputerowe, natomiast też jednocześnie staram się uprawiać sporty tradycyjne, te, na które zdrowie jeszcze pozwala. Tutaj mam na myśli głównie kolarstwo.
9: Wyniki, które pan, przepraszam za słowo, kręci na rowerze, są bardzo, bardzo imponujące. Jakie w ostatnim czasie udaje się na robić rzeczy?
8: Czy tak, kwestia imponująca to jest zawsze aspekt porównawczy. No, dla mnie one mogą być imponujące, ponieważ jednocześnie pracując zawodowo, no tego czasu jest zdecydowanie mniej, tak? Nie jestem profesjonalnym kolarzem, nie mam całego dnia, żeby trenować od rana do wieczora, tylko robię to w czasie wolnym po pracy, kiedy pozwala na to możliwości pogodowe i czasowe. Natomiast no, w ostatnim okresie czasu, na przykład teraz w miesiącu grudniu, dzień rywalizuję z kolegą, który mieszka na Teneryfie. Kto z nas pokona większe przewyższenia w zakresie miesiąca? Grudnia 29 tysięcy metrów przewyższenia zrobionego, co jest wynikiem na pewno, myślę, że świetnym. No, jest rekordem życiowym w moim przypadku.
9: Okej, pan nie jeździ w tym momencie po Karkonoszach, bo jest zima w tym momencie, w którym rozmawiamy, a w jaki sposób?
8: Jeżdżę głównie na trenerze, czyli prawdziwy rower podpięty do ustrojstwa, w cudzysłowie nazwijmy trenażera, który łączy się bezprzewodowo z komputerem. Komputer narzuca trasę i ją odwzorowuje w warunkach rzeczywistych, czyli podajemy wagę kolarza, podajemy wagę roweru. W zależności od wybranej trasy ona jest odwzorowywana, czyli wszystkie odcinki płaskie, podjazdy, zjazdy są symulowane tak, jakbyśmy je pokonywali w rzeczywistości. No i w takich warunkach, w miejscu, niestety w miejscu, w zaciszu domowym, jak to mówię, na balkonie, uruchamiam wentylator, otwieram okno i kręcę w miejscu, pokonując w ten sposób trasę.
9: Te cyfry robią wrażenie, 29 tysięcy przewyższenia. Jeżeli by to tak na jeden dzień jazdy, na ileś godzin jazdy przełożyć, to ile wychodzi?
8: Jak jeżdżę w warunkach rzeczywistych po naszych karkonoszach, to staram się, żeby na każdych 100 km było 1000 metrów przewyższenia. Na 100 km potrzebuję około 4 godzin z jakimiś tam drobnymi postojami, więc to powiedzmy 4 godziny. No jeśli człowiek by się uparł i jeździł same podjazdy, tak, czyli wybrałbym podjazd na Zachełmie, czy na Michałowice, czy jakikolwiek inny i go jeździł góra, dół, no to takie 1000 metrów myślę, że w pionie jest do zrobienia w ciągu 2 godzin.
9: A jak wyniki na szosie?
8: W tym roku 4 razy zdarzyło mi się wyjść na dwór. To było związane z tym, że w okresie przed operacją biodra, do której myślę, że też dojdziemy, no był okres zimowy. Tak? To była zima, początek wiosny. Wtedy też żona stwierdziła, że nie będę jeździł na rowerze do czasu operacji, czyli to już się przesunęło z automatu do czerwca. Operacja miała być w kwietniu, koniec końców wydarzyła się w czerwcu. Ja cały czas miałem po zimie ten rower podpięty w systemie trenażera, więc też nie zależało mi jakoś bardzo, żeby rozłączać jedno, organizować sobie inny rower, żeby chwilkę pojeździć, bo też miałem świadomość, że wracając po operacji znowu nie wrócę do tego rowera w warunkach rzeczywistych za prędko, więc już miałem przygotowany jakby rower do treningu, więc operacja, rehabilitacja i pierwszą jazdę, którą zrobiłem w tym roku na dworze, to był listopad, więc na przełomie listopada, grudnia udało mi się 4 razy wyjść na dwór.
9: W zeszłym roku jak to wyglądało?
8: W każdym poprzednim roku starałem się osiągnąć około 10-11 tysięcy kilometrów łącznie. Na to się oczywiście składa trenażer plus jazdy na dworze, tak powiedzmy w proporcjach pół na pół. No to też dużo zależy od aury, tak? Mamy czasami taką zimę jak teraz, że na dworze jest piękna pogoda i na dobrą sprawę mógłbym się skusić wyjść dzisiaj pojeździć na dworze, a czasami tego śniegu jest mnóstwo, tak? Leży miesiącami, więc tak bym oszacował, że 10-11 tysięcy kilometrów przy 120-130 tysiącach przewyższenia w proporcjach powiedzmy pół na pół, no ale to też mocno związane dzisiaj z biodrem, bo kiedyś w zasadzie wszystko robiłem na dworze, no a teraz jednak trzeba troszeczkę uważać na siebie i jak jest mokry asfalt, to nie wychodzę na dwór.
9: Doszło do wypadku, przez to była ta operacja biodra. Cóż to był za wypadek?
8: Miał miejsce 8 czerwca, idealnie tą datę też pamiętam, 2019 roku, bo to było równiutko na tydzień przed wyścigiem w Trutnowie, który rok wcześniej też startowałem i chciałem ten start powtórzyć. To było 100 km ze startem w Trutnowie i metą, zahaczające połową trasy po stronie czeskiej, w połowie po polskiej, czyli powrót przez Przełęcz Kowarską, Przełęcz Okraj z metą w Trutnowie i z kolegą postanowiliśmy, który przyjechał zresztą z Norwegii na rywalizację ze mną. W poprzednim roku o 16 sekund dojechałem przed nim, czyli tak przy 100 km 16 sekund to duża różnica nie była, więc chcieliśmy się ponownie zmierzyć i tydzień wcześniej wyjechaliśmy na taki objazd trasy, żeby zobaczyć, co się zmieniło w perspektywie tego roku, gdzie asfalty wymienili albo gdzie wymieniają. No i na tym objeździe trasy po stronie czeskiej zdarzyła się sytuacja, że delikatnie deszcz popadał, zrobił się mokry asfalt. Ja prawdopodobnie jechałem też za szybko, zbagatelizowałem ostry zakręt w lewo w momencie, kiedy już wiedziałem, że ten zakręt jest nie do zrobienia. Nacisnąłem na hamulce, koła się uśliznęły, a to rower szosowy, to ma styk z podłożem, prawie jak łyżwa. No i w wyniku upadku złamałem szyjkę kości udowej.
9: W konsekwencji co się stało?
8: Tak jak wspomniałem, złamałem szyjkę kości udowej, czyli wylądowałem na ziemi, bez możliwości poruszania się, wstania, jakoś czołgałem się na pobocze. Kolega wezwał karetkę, przyjechała policja jako pierwsza, później karetka, odwieziono mnie do szpitala w Trutnowie, zrobiono badania. Dostałem informację, że potrzebna jest operacja, zapytano mnie, czy u nich, czy w Polsce. Poprosiłem, że w Polsce, czyli organizacja transportu medycznego z Polski do Czech i z powrotem. W karetce zapytano mnie, który szpital. Ja już wtedy byłem przygotowany, że Kamienna Góra. W Kamiennej Górze zadano mi pytanie, czemu nie Jelenia Góra, skoro jestem z Jeleniej Góry. No ale skoro już tam byłem fizycznie, to Przyjęto mnie na oddział, oczywiście wcześniej zobaczono na wyniki badań, które przeprowadzono w Czechach, czyli potwierdzono, że oczywiście operacja tego biodra będzie konieczna. No i to był początek mojego oczekiwania na tą operację, kiedy zawieszono mi nogę na wyciągu. To też takie fajne przeżycie, jak zobaczyłem, w jaki sposób się w tej sytuacji, przynajmniej mojej, unieruchamia kończynę, czyli przewierca się kolano na wylot i w to miejsce się montuje klamrę, którą się podwiesza na łóżku. No i w ten sposób 5 dni nieruchomo leżałem jak warzywko, czekając na operację. Oczywiście nie skończyło się to już wtedy operacją endoprotezy, ponieważ stwierdzono, że jestem zbyt młody. Czyli ta żywotność tych endoprotez nie jest do końca życia. Może u osób starszych tak, czyli montując taką endoprotezę w wieku 60-70 lat, no prawdopodobnie wymiana u pacjenta już nie wchodzi w grę. Natomiast montaż u kogoś, kto ma 41 lat, no to się lekarzom wydał jakby niewłaściwy, albo jak to lekarz powiedział, wie pan, endoprotezę można zamontować zawsze, ale żal by było nie spróbować zrobić tego na śruby. Czyli wmontowano mi wtedy 3 śruby takie koniulowane po 11,5 cm każda, która miała zespolić tą złamaną szyjkę kości udowej. No dzisiaj wiemy, że to się nie udało, czyli potrzeba było tej operacji już docelowej z endoprotezą.
9: Co było dalej? No bo po tej operacji często ludzie mogliby się poddać i już nie wrócić na rower.
8: Podejrzewam, że tak. Ja już też byłem blisko takiej sytuacji, ponieważ na każdą zmiankę o rowerze to cała rodzina, żona, to już w stan lękowy czy nerwowy dochodziły. Jak pytałem, kiedy mogę wyjść na rower albo co się stało z rowerem po wypadku, to słyszałem, że to już nie jest moje zmartwienie. Ten rower już mi nigdy nie będzie do niczego potrzebny, żebym o nim zapomniał i nie będzie już tego więcej. Więc po wypadku oczywiście, po tej operacji, wiele miesięcy rehabilitacji. Tu teraz mi się taka sytuacja przypomniała, kiedy trafiłem po 3 miesiącach od operacji na pierwszą wizytę kontrolną i wtedy dostałem, w cudzysłowie nazwijmy to, piernicz od lekarza, że miałem zalecenie, że kończyna ma być w odciążeniu. Ja stwierdziłem, wyczytałem w internecie, że odciążenie to jest obciążanie kończyny do 20% wagi ciała. To od razu wyliczyłem, że to w moim przypadku powiedzmy do 25 kg. No i przez te 3 miesiące, troszeczkę się poruszając o kulach, starałem się tą kończynę leciutko obciążać. Na wadze wcześniej sprawdziłem, ile to jest 25 kg, żeby nie przesadzać. I tak kuśtykałem na tyle, na ile mogłem. A tu się okazało, że ona miała być w ogóle bez dotyku podłoża. Czyli tu już sobie proszę wyobrazić 3 miesiące takiej wegetacji totalnej, gdzie nawet nie można tą kończyną w jakikolwiek sposób sensowno operować. Później oczywiście pozwolono mi obciążać ją 30 kg, później 40 kg, później 50, 60, ale to już w tym momencie minął prawie rok. No i na 60 w zasadzie zakończyłem, ponieważ nie byłem w stanie przenieść ciężaru większego na tą nogę, ponieważ od razu czułem ból w biodrze. To był efekt, no dzisiaj wiemy po czasie, niezrośniętej tej szyjki kości udowej. Mimo że w perspektywie czasu dostałem oczywiście zaświadczenie, że to jest zrośnięte i zakończenie leczenia, natomiast ja wtedy cały czas miałem problem z funkcjonowaniem. Nie byłem w stanie chodzić, jeśli już chodziłem, to może nie o kulach, o skikami. Czyli jak wychodziłem na jakiś spacerek tam 5-kilometrowy, to z kikami lekarz wtedy też potwierdzał, że gdybym to miał niezrośnięte, to 5 kilometrów bym nie przeszedł. No ale to było też te spacery z zaciśniętymi, że tak powiem, zębami i walką o przetrwanie, ponieważ po 5 kilometrach to ledwo byłem w stanie wejść po schodach do domu, ponieważ już ta noga była totalnie zmęczona. Więc tak w ten sposób funkcjonowałem. No a w perspektywie czasu się okazało, że to się w zasadzie nie zrosło.
9: Kiedy pan usiadł pierwszy raz na rower po operacji? Czy to był też czas, kiedy panu towarzyszył ból?
8: Tak, ból towarzyszył do dnia tej operacji, którą miałem w tym roku. Czyli przez 4 lata nie było dnia, w którym by to nie bolało. No jedyną taką pozycją bezbolesną to była pozycja siedząca. czyli wszystko, co się sprowadzało do poruszania się, czy po domu, czy gdziekolwiek na zewnątrz, czy nawet jazda na rowerze, to był element bolesny, bólu, tak jakby każdy krok to często opisywałem znajomym, że można to porównać do wbijania szpilki w biodro przy każdym kroku, który się wykonywało. To też spanie nierealne, bo z jednej strony połamane biodro, no to na tym boku się nie za bardzo da spać, a na drugim nie za bardzo można wyleżeć całą noc, więc to pobudki w nocy przez te 4 lata, co godzinę, co dwie, żeby się jakoś obrócić. Każdy element, moment obrócenia, no to jest przebudzenie, tak? Przebudzenie związane

0: roku, to myślę, że tak bliżej czerwca 2020 roku rozpocząłem jazdy na dworze.
1: Jak lekarze na to zareagowali?
0: Lekarze uważali, że ruch jest świetny. Ja za każdym razem, jak byłem u lekarza, to pytałem, czy to nie jest problem z tym biodrem, że ono się nie zrasta, że z nim są problemy takie, jakie były, bo na przykład za dużo chodzę, albo na przykład za dużo jeżdżę, albo jeżdżę zbyt mocno. No, lekarz stwierdził, że to dobrze, że uprawiam sport i dużo ruchu, ponieważ wtedy wymuszam większe ukrwienie tej złamanej szyjki kości udowej, a większe ukrwienie generuje aspekt wzrostu. Więc skoro mogę, to idźmy w tą stronę, żebym nie rezygnował z tego, a jedynie uważał, żebym nie upadł, tak? No bo w tym momencie, teraz też po czasie wiemy, że skoro to się wszystko trzymało na śrubach, bez wzrostu kostnego, no to jakiekolwiek potknięcie, upadek, no to w pierwszej kolejności by to z powrotem chrupnęło w tym miejscu, a nie w jakimkolwiek innym. Więc uważałem na siebie, żeby nie upaść i to się udawało, o dziwo, bo w przeszłości wypadki to były notoryczne, więc zacząłem na siebie uważać. Musiałem się nauczyć nowych zachowań, typu jak zeskoczyć z roweru na przykład, albo jak dojeżdżałem do świateł i trzeba było zejść z roweru, no to musiałem sobie zakodować w głowie, że to musi być zeskok na zdrową nogę, a nie jednocześnie na obie, albo nie daj Boże na prawą. No ale to jest już czynnik, który w pewnym momencie się wykonuje podświadomie, tak? Już człowiek później nie myśli o tym, jak ma zejść z roweru, albo jak ma się na nim zatrzymać, tylko po prostu wie, że to trzeba wykonać tak, a nie inaczej.
1: Jakie długości udało się pokonywać z tym bólem?
0: Z tym bólem to też ciekawa sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jak dostałem zaświadczenie o zakończeniu leczenia i lekarze dostrzegli ten wzrost kostny ze zdjęć RTG, to ja stwierdziłem, no to skoro się zrosło, no to jestem zdrowy i będę jeździł znowu więcej na rowerze, tak jak w przeszłości. I tutaj pierwszym takim wyjazdem, no w zasadzie też rekordowym do tej pory w moim życiu, to był jednego dnia objazd Karkonoszy. I to było 202 km i 4100 metrów przewyższenia, gdzie objechaliśmy z kolegą te całe Karkonosze. No dzisiaj wiem, że zrobiłem to ze złamanym biodrem. Ten objazd Karkonoszy zaskutkował tym, że nawiązałem kontakt z Łukaszem tutaj z Jeleniej Góry, który organizuje wyjazdy i z tego żyje zawodowo. Wyjazdy w okresie jesieni, zimy, wczesnej wiosny. Nazwijmy to w ciepłe kraje, gdzie można się przygotować sportowo do sezonu, tak? Czyli to są wyjazdy dedykowane sportowcom, którzy chcą uniknąć tej naszej byle jakości związanej z zimą w Karkonoszach i potrenować na świeżym powietrzu w ciepłych krajach, ale też dla takich amatorów jak ja, którzy chcą przeżyć jakąś tam przygodę w życiu i po tym objeździe Karkonoszy kolejnym ruchem w sierpniu już był mój wyjazd w Dolomity na tydzień czasu. No i ten wyjazd mi się tak przypadł do gustu, że kontynuowałem to później na Teneryfie w minionym wrześniu minionego roku 2022. To wróciłem znowu z takim wyjazdem w Alpy, więc takie trzy wyjazdy, no okazało się, że one też były ze złamanym biodrem, ponieważ to złamanie, pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że jest wzrost kostny, no to jak za każdym razem byłem na wizycie kontrolnej, robiono mi zdjęcie RTG, to ja cały czas mówiłem, że to biodro mnie boli, nie jestem w stanie chodzić, nie jestem w stanie przenosić ciężaru ciała na to biodro i coś jest nie tak. W międzyczasie stwierdziłem, że zrobię sobie operację kolana, bo może to jednak z kolana promieniuje ten ból jakoś nietypowo do tego biodra, więc to też nie pomogło. No i wtedy wysłano mnie na tomografię komputerową biodra pod kątem oceny wzrostu kostnego i było tam jedno zdanie: brak cech wzrostu kostnego, czyli to się tak naprawdę nie zrosło. Może były objawy jakichś tam elementów wzrostu, ale nie zrosło się to w pełni na tyle, na ile powinno.
1: Ten ból cały czas towarzyszył, ten ból powodował też przykurcz nogi.
0: Tak, powodował przykurcz mięśni, w wyniku czego w perspektywie tych 4 lat noga funkcjonalnie, jak to lekarz powiedział, funkcjonalnie, ona mi się nie skróciła na długości o 4 cm, finalnie to doszło do 4 cm, ona funkcjonalnie straciła te 4 cm na długości w związku z przykurczem mięśni, przed którym to bólem się bronił organizm w ten sposób. Dzisiaj już mam nogi równej długości, także ta operacja

0: operacja endoprotezy biodra z tego roku rozwiązała wszystkie problemy, począwszy od bólu, poprzez długość nogi. Dzisiaj jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowym człowiekiem.
1: Cześć, jak pan jeździł z tym bólem, to jak to wyglądało? Wsiadał pan na rower, zaczynał pan kręcić ten ból, też towarzyszył, tak jak pan wcześniej wspomniał, że idąc była wbijana szpila, to co, teraz przy każdym obrocie kołowrotka był ból?
0: Nie, aż tak nie było. No, rower ma tą zaletę względem chodzenia, że tyłek kolarza siedzi na siodełku, czyli tyłek, okolice tyłka biodra są jakby w odciążeniu. Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie. Czyli tutaj na rowerze nie było to aż tak drastyczne jak przy chodzeniu, więc oczywiście to nie była sytuacja totalnie komfortowa, taka, że czułem się totalnie zdrowy. Ja wiedziałem, że tą nogę mam słabszą. Zresztą w wyniku tych wszystkich miesięcy, kiedy nie mogłem się poruszać, to zanik mięśnia był po prostu straszny, więc przyjmowała w tym momencie rolę siłowego pedałowania noga zdrowa, a tą chorą starałem się jedynie uzupełnić jakby obrót. Czyli uzupełniałem obrót delikatnie, lewą nogą mocniejszy nacisk, prawą delikatnie, lewą mocniejszy i w ten sposób próbowałem się poruszać, jeździć na rowerze w Alpach, co też było dziwnym zderzeniem z rzeczywistością, bo wydawało mi się, że mieszkając w Karkonoszach, to my tutaj mamy góry. Natomiast jak zobaczyłem Alpy i te sławne podjazdy typu Passo Pordoi, Giau, Fedaja, Falzalego, Przełęcz chociażby, to jest inny świat.
1: Co jest takiego fascynującego, żeby codziennie wsiąść na te dwa kółka, no i się męczyć dla osoby jeszcze tym bardziej z takimi problemami zdrowotnymi?
0: Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia rywalizację, czyli nie jestem w stanie bez tej rywalizacji żyć i uwielbiam się zmęczyć fizycznie, czyli tak w cudzysłowie powiem upodlić się. Czym bardziej się upodlę, tym jestem bardziej szczęśliwszy, dlatego kocham na przykład trenażer i to będzie dla większości osób, które odsłuchają ten wywiad, będzie przerażeniem, bo najczęściej jest sytuacja taka, że jak ktoś kupi trenażer, wsiądzie na niego raz, drugi, trzeci i za chwilę jest oferta sprzedaży, bo to nie jest dla niego. Natomiast ja uwielbiam czynnik związany ze zmęczeniem i nawet jak pokonuję większe trasy, to lubię się doprowadzić do sytuacji takiej, że mam już dość, ale jednak jeszcze kawałeczek przejadę, dokręcę do tych 100 czy 150 km albo pokonam kolejną jakąś tam górkę, których było wcześniej 4 czy 5, to jeszcze zróbmy tą szóstą. No po prostu tak mam. Takim dziwnym może jestem przypadkiem, że uwielbiam zmęczenie, uwielbiam wysiłek, uwielbiam rywalizację i kolarstwo pozwala mi się w tym zakresie realizować. No bo w zasadzie tylko kolarstwo ze sportów tradycyjnych mi w tym momencie zostało. No i ono też było ze mną przez 18 ostatnich lat, bo więzadło zerwane w kolanie w 2005 roku wykluczyło mnie z piłki nożnej, z siatkówki, z koszykówki, z biegania, więc w zasadzie zostało pływanie i kolarstwo. No i to kolarstwo jest i będzie.
1: No dobra, to jakie plany na przyszłość?
0: Żeby może się jak najbardziej ogarnąć wagowo, bo to odwieczny mój problem, co uda mi się trochę zbić wagę, to za chwilę ona wraca. No tak też mam, więc chcę jeszcze te 6 tygodni wykorzystać, żeby jakoś tam do tych 105 kilo, aspekt marzenia powiedzmy, ale realny do zrobienia, zejść, czyli do 105 kilo. Chciałem w tym roku wejść w temat maratonów ultra, ale nie wyścigowo, tylko w zakresie wyzwania, żeby ukończyć, czyli takie 300, 400, 500 kilometrów, może wyjazd nad morze jednego dnia w ciągu dnia, ale no niestety chyba zrezygnuję z tego po rozmowie z lekarzem po operacji w zasadzie, kiedy usłyszałem, że nadmiernie, wszystko nadmiernie eksploatowane zużywa się szybciej i tutaj usłyszałem, że ta endoproteza ma szansę wytrzymać do 20 lat, normalnie wykorzystywana na co dzień. Natomiast każde takie nadwyrężanie tej endoprotezy będzie prawdopodobnie skracało jej żywotność. A to będzie problemem u mnie, ponieważ no nie można w nieskończoność do tego stawu zaglądać. Tam już dzisiaj jest ta kość skrócona, ucięta, wbita ta endoproteza, więc tutaj nie za bardzo są możliwości, żeby to ciągle tam zaglądać, wyciągać, coś z tym robić. Więc jak lekarza zapytałem, co to znaczy rozsądna jazda na rowerze, i zapytałem, czy to 300 km to jest jakimś problemem, to się na mnie dziwnie popatrzył i usłyszałem, że po co jeździć 300 km rowerem, jak to można zrobić autem. I chyba w ten sposób też mi przemówił do rozumu, że 300, 400, 500 km to chyba jednak sobie już trzeba w tym życiu odpuścić, skupić się może na mniejszych dystansach, i chyba w tą stronę pójdę. Chociaż mam jeszcze taki plan i też go zrealizuję w tym roku. On jest też przełożony przez ostatnie 2 lata, bo jednym z nich miał być objazd karkonoszy, który zrobiłem, a drugi plan to było plan zaliczenia dotknięcia, że tak powiem, 3 krajów jednego dnia, czyli Polski, Czech i Niemiec. I taką traskę mam narysowaną, ona ma 233 km i 2700 metrów przewyższenia, więc myślę, że w tym roku to zrobię z kolegą i to będzie jakby zamknięcie tych takich bardzo długich dystansów.
1: Dlaczego się pan nie poddał?
0: Trudne pytanie. No, mógłbym grać w gry komputerowe, jak większość dzisiaj społeczeństwa młodych ludzi. Kocham ten sport. Mógłbym powiedzieć, że kocham. No, lubię to prędkość pokonywania, powiedzmy, terenu czy odległości. Lubię wysiłek, lubię sport, lubię rower. No, nie uważam, że jedna czy druga operacja powinna sprowadzać się do tego, że przejdę na tryb siedzący, leżący albo będę z siebie robił inwalidę, bo może niekoniecznie trzeba, aczkolwiek to czas pokaże, tak? Ile ta endoproteza wytrwa. Mam nadzieję, że te 20 lat na pewno, znaczy na pewno to nie wiadomo, ale że wytrwa 20 lat i że wtedy będzie też informacja zwrotna, że nie było warto rezygnować z tego typu rzeczy.
1: Miał pan wsparcie w bliskich?
0: Znaczy tak, ja mam cały czas wsparcie, no na pewno ze strony żony, bo normalna inna osoba to by zlikwidowała wszystkie rowery i w ogóle byśmy nawet może nie mieli rozmowy na temat jakiegokolwiek roweru, chociaż ona też nie lubi, jak ja wychodzę na dwór. Mama też nie lubi, bo się też ciągle martwi. Dzisiaj mam system przyjęty taki, że jeżdżąc na dworze co 30 minut, no muszę się odezwać, że żyję. No i dobór też tras jest inny. Tak, kiedyś jeździłem w tym naszym ruchu bardzo dużym, czyli te odcinki Cieplice, Jelenia Góra, mnóstwo samochodów. Teraz staram się gdzieś tam jeździć z mniejszym natężeniem ruchu, czyli Antoniów, Kopaniec, Rymbiszów, Grudza, Mirsk. Te rejony, świetne asfalty, mało samochodów. Też uważam na siebie, także tutaj żona się cieszy, jak jeżdżę na trenażerze, bo to w domu, bo to bezpiecznie, tutaj sobie krzywdy zrobić nie można. No a wyjście na dwór, no zawsze jest jakimś tam elementem dyskusyjnym, czy ja muszę na pewno na ten nadwór iść, a po opaszce na asfalt jeszcze nie wyjstek do końca. No niestety, no jakieś tam ryzyko ponoszę, staram się je minimalizować do niezbędnego jakiegoś tam minimum. Mam 3 rowery do jazdy na dworze, więc jak widzę, że tam ten asfalt może nie do końca idealnie jest suchutki, no to idę w kierunku roweru górskiego albo gravelowego. No jednak ta szerokość opon daje tam inny poziom bezpieczeństwa. Jak już jest całkiem tak jakoś dramatycznie źle, znaczy tak, no jak jest dramatycznie źle mokro, to nie wychodzę, tak jak powiedziałem, nie wychodzę na dwór, ale jak już tam, powiedzmy, czasami się zdarzy, że jadę te 60 czy 80 km i też spadnie. No to wtedy wiadomo, że już jadę bardzo ostrożnie, a jak mam możliwość wyboru trasy, to idę w kierunku Szutrów, czyli takie z Górzyńca w kierunku na Rozdroże Izerskie, tam gdzie są rezerwat krokusów, tam gdzie jest Polana Czarownic. No wiadomo, że tutaj ten mokre podłoże to nie rzutuje aż tak bardzo w zakresie jakiejś tam jazdy.
1: A Tacy uczniowie?
0: Nie wiem, czy nawet uczniowie mają świadomość, że jeżdżę na rowerze. Na takim portalu Strava, gdzie moi znajomi, większość świata kolarskiego zgrywane swoje treningi, tam mam z dwóch uczniów, którzy tam próbują, powiedzmy, jakiejś aktywności fizycznej, bo widzę, że i trenażer się pojawia, i jakaś tam jazda na rowerze górskim, ale to jest w zasadzie dwójka uczniów. Natomiast nie wiem, czy większość szkoły w ogóle ma świadomość, że jest ktoś taki w mojej osobie, który tam te kilometry codziennie rąbie, jakieś przewyższenie, jakieś chore tematy. Nie wiem, prawdopodobnie jakby zrobić taką ankietę anonimową w szkole dla 200 uczniów, to 170 by powiedziało, pierwsze słyszę.
1: Życzę panu, żeby tych wyzwań na pana drodze, na ścieżce, którą pan pokonuje, było coraz więcej, bo tak jak pan powiedział, jest to jeden z takich czynników motywujących do działań. Także tego życzę. Dziękuję państwu bardzo. Moim i państwa gościem był
0: Marcin Spychała.
1: Dzięki. Do usłyszenia. Maciej Rybkiewicz.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Łukasz Duda z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Cześć Łukaszu, witam Cię gorąco.
2: Dzień dobry.
1: Tak zastanawiałem się, jak Cię przedstawić i myślę, że chyba najbardziej z mojej perspektywy pasowałoby do Ciebie animator i wymyślacz, taki twórcy animacji, które ożywiają już chyba od blisko 20 lat Jelenią Górę.
2: Wymyślacz bardzo mi się podoba.
1: Czyli co, trzymamy się tej funkcji.
2: Świetna, jeszcze takiej nie miałem.
1: W takim razie witam Państwa bardzo gorąco, ponownie w naszym magazynie lokalnym w Radio Supernowa i Jelenia Góra, a wraz ze mną jest Łukasz Duda, naczelny wymyślacz Jeleniogórskiego Centrum Kultury, osoba, która odpowiada za bardzo wiele inicjatyw, które z pewnością są Państwu znane. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał, bo dzisiaj będziemy skupiać się na tych związanych z najmłodszymi jeleniogórzanami, takimi jak na przykład Pesteczka, albo to, o czym chcemy dzisiaj przede wszystkim opowiadać, to Skok w Blok. Ja bym zaczął od nazwy, bo nazwa jest fajna, wpada w ucho, rymuje się i bardzo ładnie wyjaśnia to, co robicie. Ty jesteś autorem tego pomysłu?
2: Tak, tak się złożyło, że 16 lat temu wymyśliłem takie hasło Skok w Blok. No, naszą głównym taką ideą, która wtedy nam przyświecała, było dotarcie do dzieciaków, które spędzają swoje wakacje w Jeleniej Górze, które spędzają swoje wakacje w domach, na swoich podwórkach. Ja pamiętam doskonale ten czas, kiedy to ja byłem mały i ta rzeczywistość polska wyglądała nieco inaczej niż teraz. I faktycznie na podwórku spędzało się bardzo dużo czasu i chciało się, żeby jednak coś się wydarzyło, żeby coś się zadziało. Zawsze oczywiście powstawały bazy, różne pomysły, etc. Natomiast kiedy przyjechałem do Jeleniej Góry 16 lat temu, faktycznie pojawiło się taki pomysł na to, żeby w jakiś sposób zaanimować, zrealizować jakieś działania, które będą adresowane do najmłodszych mieszkańców miasta i które przede wszystkim będą aktywizować społeczność lokalną największych osiedli bardzo rozciągniętej Jeleniej Góry. I pamiętam doskonale tą akcję w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy wyruszyliśmy z jednym namiotem, z teatrem lalkowym, z kilkoma ławeczkami i rozpoczęliśmy naszą przygodę skokową, która całe szczęście trwać do dziś.
1: Jakie były początki Skoku w Blok? Bo obecnie ta impreza jest już rozpoznawalna, jest rozbudowana, ma charakter międzynarodowy. Tu nie tylko Polacy biorą w tym udział, ale także Czesi. Chyba też Niemcy się pojawiali, jeżeli się nie mylę. Natomiast początki chyba nie były tak bardzo rozbudowane.
2: Wiesz, początki w ogóle są trudne. Jeśli chodzi o animację społeczności lokalnej w mieście jednak bardzo też dużym, jak Jelenia Góra, no zawsze spotykamy się z pewnymi obawami, z pewnym takim, co to jest, po co to jest.
1: Czyli co, ludzie w oknach, na poduszkach.
2: Oczywiście, to ja pamiętam doskonale ten czas, kiedy podjeżdżaliśmy wtedy jeszcze właśnie jednym samochodem osobowym z małą przyczepką. Rozpakowywaliśmy się, to trwało, cała akcja trwała kilka godzin. Dzieciaki się gdzieś pojawiały, ale była taka nieufność, zastanawianie się, byliśmy obserwowani i żaden system do obserwacji wigilacji nie jest to tak dobry jak obserwacja sąsiedzka.
1: Czyli wszystkie babcie, ciocie, na pewno poduszkowce tak zwane się pojawiały.
2: W związku z powyższym jednocześnie byliśmy najbardziej strzeżoną grupą w Jeleniej Górze w tym czasie, aha, kiedy realizowaliśmy nasze działania. Ale ten początek był trudny, ale był też piękny.
1: Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo. A pamiętasz może ten moment taki, kiedy udało się przełamać ten impas? No bo na początku też pewnie jakiś taki brak zaufania, nie wiadomo, co się dzieje, kto to jest, co tam się będzie robiło. I był taki moment, że wy już staliście się swoi na tych podwórkach.
2: Wiesz, te pierwsze, mam wrażenie, takie 5 lat chyba, to były takie działania, w których faktycznie potrzebowaliśmy tego, żeby mieszkańcy się do nas przyzwyczaili, żebyśmy się poniekąd stali sąsiadami.
1: Czyli zapracowywaliście na to zaufanie.
2: My też bardzo dużo wtedy poszukiwaliśmy, dlatego że zmienialiśmy sobie lokalizację co roku, staraliśmy się być w różnych miejscach, aczkolwiek mamy takie lokalizacje, w których jesteśmy od 16 lat zawsze już już właściwie i, i to są takie nasze podwórka, na które jedziemy, ale to też właśnie jest zasługa w dużej mierze sąsiadów, zasługa taka sąsiedzkiej współpracy. Ci mieszkańcy po prostu jakby czekają na nas co roku. No fantastyczne jest to, że ta impreza dojrzewa wraz z dojrzewaniem naszych młodych uczestników. Dzieciaki, które wtedy brały udział, miały 12 lat. No dzisiaj już mają 28.
1: To już wymiana pokoleniowa
2: zaczyna następować wymiana pokoleniowa i jest to dla nas też taki świetny feedback, w jaki sposób ta impreza się rozwija, co jeszcze możemy zaproponować. Fantastyczne też jest to, że ta wymiana pokoleniowa dotyczy również samych spektakli. One właściwie od 16 lat gramy bardzo zbliżone spektakle, może w innych formach, ale te historie są znane. Natomiast co roku widzimy te otwarte buzie, które oglądają te przedstawienia. Oczywiście to jest już inny skok w blok niż ten, który był na początku.
1: No, dojrzewa wraz z odbiorcami.
2: Oczywiście dojrzewa wraz z odbiorcami, ale jednocześnie też rozwinął się bardzo mocno infrastrukturalnie. W Jeleniogórskim Centrum Kultury napisaliśmy kilka dużych projektów, które dały nam możliwość też rozwoju. W związku z powyższym dzisiaj ta impreza ma bardzo rodzinny oczywiście charakter, ale z drugiej strony jest bardzo konkretnie ułożonym takim planem, który realizujemy każdego dnia przez 6 dni w Jeleniej Górze.
1: Do projektów jeszcze chciałem wrócić, zapytać, jak one wpłynęły na zmiany w skoku. Natomiast wcześniej poruszyłeś taki temat podwórek, miejsc, w których przeprowadzacie imprezę. I mam wrażenie, że chciałeś powiedzieć właśnie, że jedne miejsca lepiej się sprawdzają na tą imprezę, inne troszeczkę gorzej. Od czego to zależy?
2: To wszystko jest uwarunkowane. My mamy taki przekrój całym zespołem Skoków Blok, gdzie widzimy każde z miejsc, do których docieramy, jest absolutnie inne. Ze względu również na społeczność jeleniogórską, która na Zaborzu jest absolutnie inna niż na osiedlu dwudziestolecia.
1: No właśnie tu uprzedziłeś moje pytanie. Sobieszów, mamy Cieplice, mamy Zaborze. Czym ta publiczność się różni? Gdzie te różnice się pojawiają?
2: Inny odbiór to jest inne zaangażowanie. Mhm. Mamy osiedle Orle, gdzie tamto jak przyjeżdżamy, to po prostu wiesz, dostajemy propozycje obiadów i ciasto przez balkon, a czasami i mamy widownię na balkonach. To jest już taka tradycja, że po prostu mamy widownię tą młodszą i starszą, która po prostu nas ogląda gdzieś zewsząd. Jesteśmy bardzo blisko przytuleni do bloku. W innych miejscach jest znowu inaczej. No, czasami jesteśmy na placach zabaw, więc na tych placach zabaw mamy taką rotację dzieci. No po prostu te społeczności są inne. Jest inne zaangażowanie. Nie mówię, czy lepsze, czy gorsze, bo to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest po prostu inaczej. A dla nas najważniejsze chyba jest to, że udało się przez te kilka lat wypracować pewien schemat pracy i udało się wypracować pewną formę, która jest z jednej strony formą rozrywkową dla dzieci i dla dorosłych, a z drugiej strony jest formą bardzo edukacyjną.
1: Celem tutaj nie jest tylko zabawa i to, żeby te wakacje były przez 6 dni nieco bardziej kolorowe.
2: Taki cel też jest.
1: Jasne.
2: Ale z drugiej strony bardzo nam zależy na tym, żeby dzieciaki mogły dotknąć teatru, dotknąć sztuki cyrkowej, dotknąć również animacji, sprawdzić w jaki sposób tak naprawdę, czym jest ta materia, w jaki sposób można ją rozwijać. Być może dla kilkorga z nich będzie to jakieś marzenie na przyszłość. Być może ktoś z nich kiedyś w przyszłości pomyśli sobie, że to jest moja droga. Kolejny cel, kolejny bardzo ważny dla mnie, to jest kształcenie u podstaw. Jeśli dzisiaj chcemy mówić o tym, że kultura ma kłopoty, że z kultury wysokiej bardzo mała grupa społeczności czy też społeczeństwa korzysta, to jeśli będziemy zapominać o pracy u podstaw, jeśli będziemy zapominać o dzieciakach, którym czasami wystarczy po prostu dać tą marchewkę, to oni nie będą z tego korzystać. Natomiast jeśli będziemy ich przyzwyczajać do tego, że tego rodzaju formy są edukacyjne, w których oni mogą się realizować, w których oni mogą brać udział, w których mogą się rozwijać swoje pasje, mamy szansę na to, że ktoś z nich wróci. To jest, wydaje mi się, taki cel nadrzędny naszej pracy jako animatorów kultury, żeby z jednej strony dawać impulsy, stymulować do odbioru, do pracy, ale z drugiej strony mieć takie poczucie tego, że to w dużej mierze od nas, artystów, animatorów, zależy to, czy ta publiczność w przyszłości będzie chciała uczestniczyć w naszych działaniach. Po tych kilku latach już w Jeleniej Górze widzę, że faktycznie jest tak, że ta publiczność wraca. Mam też takie poczucie tego, że czasami te pomysły muszą być scalone w jakąś jedną całość. Muszą być dedykowane jakby poszczególnym sezonom, bo mówimy tutaj dzisiaj o Skoku w Blok, który jest niewątpliwie jedną z najcenniejszych i najważniejszych działań animacji środowiska lokalnego, natomiast z drugiej strony on bardzo mocno też wpływa na wszystkie te działania, które realizujemy stricte profesjonalnie. Mówię tutaj zarówno o repertuarze Teatru Odnalezionego, Teatru Edycji Limitowanej, grupie warsztatowej Sta Art, Pesteczce, wielkim festiwalu Pestka, który stał się dzisiaj też takim, można powiedzieć, źródłem poszukiwań teatru niezależnego, nieinstytucjonalnego, ale jednak w kooperacji z teatrem instytucjonalnym. Ale to wszystko musi każdego sezonu być w jakiś sposób scalone i musi odpowiadać na pewne potrzeby społeczne. Te, które dotyczą Jeleniej Góry, bo to jest dla nas najistotniejsze. Jesteśmy teatrem, jesteśmy instytucją kultury i Jeleniogórskim Centrum Kultury, jak sama nazwa wskazuje, jeleniogórskim, więc my działamy w naszym obszarze. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że nasze działania są adresowane jednak do szerszej grupy odbiorców, bo my realizując nasze działania, realizując nasze projekty, realizujemy tutaj u nas w Fiotceku czy też w mieście, natomiast odbiorcami nie są tylko jeleniogórzanie. Plus to, że my również wyjeżdżamy z tymi działaniami, promując nie tylko siebie jako instytucję czy poszczególnych artystów, ale promując przede wszystkim też miasto, które powinno być w swoim założeniu miastem bardzo otwartym. Jelenia Góra zawsze była miastem również wielokulturowym, w związku z powyższym jakby samo się ciśnie na usta to, że jest jednak wielonarodowa w jakiś sposób. Jakiś czas temu, przy okazji trochę innej historii, wymyśliłem takie hasło jako wymyślacz.
1: Już nie chciałem dopowiadać, ale...
2: Wymyśliłem takie hasło Jelenia Góra, miasto z kulturą. Jakby głównym takim celem tego hasła było to, żeby pokazać, że w Jeleniej Górze naprawdę dzieje się bardzo dużo rzeczy. My ze sobą wszyscy w jakiś sposób współpracujemy na różnych płaszczyznach, ale musimy pamiętać o tym, że mamy dwa teatry instytucjonalne, mamy teatr ofowy, mamy teatr osób z niepełnosprawnością, mamy teatr młodzieżowy, mamy galerie.
1: A przepraszam, wejdę ci w słowo. Nie masz wrażenia, że tutaj w naszym mieście, w Jeleniej Górze, nie chodzi o to, żeby tej kultury było dużo, bo jej jest naprawdę dużo, jak przed chwilą udowodniłeś, tylko bardziej chodzi o to, żeby odbiorcy dostawali narzędzia, żeby mogli z tej kultury korzystać.
2: Marchewkę.
1: Bo jednak marchewkę, narzędzia, kompetencje, bo jednak kultura wysoka jest dużo bardziej wymagająca od tego, co mamy na przykład w kinach, multiplexach, od muzyki popularnej. Teatr wymaga zrozumienia, wymaga umiejętności czytania tego teatru i może właśnie takie działania jak Skok w Blok są podstawą tego wszystkiego.
2: To jest, Skok w Blok jest pracą u podstaw. Jeśli kształcimy sobie publiczność, to dzisiaj, kiedy gramy najnowszą premierę Teatru Odnalezionego, absolutnie nie mamy problemu z publicznością. Mamy pełną salę, mamy pełne sale na tych spektaklach, dlatego że pewna konsekwencja pracy doprowadziła nas do tego, że dzisiaj publiczność wie, czego może się spodziewać po naszych spektaklach i wie, że po raz kolejny odkryjemy karty i może jakiegoś tematu tabu, może jakiegoś tematu, który jest problematyczny, tematu, który o którym nie do końca chce się mówić, albo się nie mówi. A to wszystko wpływa później też na to, że z jednej strony kształcimy sobie publiczność, a z drugiej strony ta publiczność oczekuje pewnych wydarzeń. Oczywiście publiczność ma zawsze coraz większe oczekiwania, w związku z powyższym trzeba próbować im sprostać, ale staramy się i te wszystkie działania, te wszystkie projekty mają temu służyć. I z jednej strony mówimy o Skoku w Blok, z drugiej strony mówimy o rzeczach, które w jakiś sposób są odpowiedzią również na to, co my widzimy dookoła. W ostatnim czasie wyprodukowaliśmy dwa

0: rozmaitych aspektach, które towarzyszą nam na co dzień. Kiedy słuchamy radia, czytamy gazety, oglądamy telewizję i widzimy, w jaki sposób dzisiaj młodzież i dzieci są przebodźcowane i jak bardzo na nich również kultura popularna w jakiś sposób wpływa, tak? Kolejny spektakl Devilman Prześlugi, o którym przed chwilą wspomniałem, to jest spektakl, który porusza bardzo wrażliwy temat, mam wrażenie, w Polsce, a mianowicie temat niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, ich punktu widzenia, tego, w jaki sposób one również patrzą. Jest to spektakl zrealizowany również z osobami z niepełnosprawnością, znaczy główny bohater jest osobą z niepełnosprawnością. I te dwa muzyczne spektakle, bo oba są bardzo muzyczne, to jest również w jakiś sposób nasza obserwacja tego, tej społeczności, z którą my się spotykamy podczas skoków blok. Bo podczas skoków blok my widzimy, w jaki sposób dzieci zachowują, jak się odzywają do siebie, jak wyglądają społeczności na poszczególnych podwórkach. To są nasze obserwacje. Z drugiej strony też obserwujemy osoby z niepełnosprawnością. Ja pracując z nimi też już od kilku lat z Teatrem Edycja Limitowana, mam pewne spostrzeżenia i widzę, w jaki sposób oni się zmieniają, w jaki sposób teatr na nich wpływa. Widzę też, ile my możemy z jednej strony dać z siebie, a z drugiej strony też widzę, jakie jest takie społeczne postrzeganie tych problemów. I naprawdę czasami nie warto jest pisać kolejną petycję i nie warto jest po prostu powiedzieć o tym, że bo bardzo źle się dzieje, tylko czasami trzeba to pokazać.
1: No ale najłatwiej jest powiedzieć.
0: No najłatwiej jest powiedzieć, ale czasami trzeba to pokazać. Jest. I kiedy przychodzi młodzież na spektakle, miałem takie zdarzenia, no akurat z Debilem jest tak, że ten spektakl jest bardzo świeży, bo zagraliśmy go na wrocławskiej premierze w Teatrze Kapitol.
1: Podczas PPA tegorocznego.
0: Podczas tegorocznego PPA. Pochwalę się, dwa tukany.
1: Właśnie się zostaliście nagrodzeni, Grand Prix powędrowało do was, serdecznie gratuluję.
0: Tak jest, dziękuję.
1: Na tym jeszcze nie miałem okazji pogratulować.
0: Natomiast Malale graliśmy już wiele razy dla jeleniogórskiej młodzieży, i tej młodszej, i starszej. I powiem szczerze, że jeszcze nie miałem takich spektakli, w którym młodzież czasami, kiedy przychodzi ze szkołą, ogląda spektakle, oni się zajmują różnymi rzeczami. Wiemy, jak wygląda życie. Natomiast po raz pierwszy miałem taką sytuację, kiedy obserwowałem ich i nikt nie wyciągał telefonu komórkowego. Wszyscy oglądali spektakl. Oni w jakiś sposób przeżywali to na swój sposób i to był dla mnie taki bardzo ważny feedback, że...
1: Świetna recenzja.
0: Że to jest tak, że to jest ta praca, która powinna być wykonana, dlatego że ten spektakl w jakiś sposób do nich trafia. Bez względu na to, co oni robią, jak wychodzą z tego spektaklu, że... jest zabawa. Wiemy, jak młodość rządzi się własnymi prawami i to jest zupełnie naturalne. Natomiast z drugiej strony doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w każdym z nich coś zostało. Ale to są spektakle, które w dużej mierze mają trafiać do młodych ludzi i mają ich stawiać też w jakiś sposób w niekomfortowej sytuacji. Odwrotnie jest na skoku w blok, bo tamte spektakle są dostosowane do wieku uczestników i to też jakby pracujemy zespołowo nad tym, żeby opracować ten program w taki sposób, żeby on był na tyle zróżnicowany, żeby trafiał do dzieciaków w różnym wieku, bo dzieci, które biorą udział w skoku w blok i mają 4, 5, 6 lat, one zwracają uwagę na inne rzeczy niż dzieciaki, które mają, uwaga, 10, 11, 12, 13 lat. One też uczestniczą w skoku w blok.
1: To są dwa inne światy.
0: To są zupełnie inne światy i my w tych światach musimy znaleźć pewien złoty środek, próbować odnaleźć miejsce, czy też takie kontrapunkty w naszej pracy, które będą dawały takie poczucie spełnienia się zarówno jednych, jak i drugich.
1: Bo to nie jest dzielenie na różne spektakle.
0: Nie. To nie jest dzielenie na różne spektakle, ale to jest dzielenie na poszczególne działania, które odbywają się podczas całego dnia. Bo dzieciaki, które mają 4, 5, 6, uczestniczą w warsztatach cyrkowych, ale uczestniczą w innej części warsztatów cyrkowych niż w tej, której angażują się 10, 11, 12 i 13-latkowie.

0: to wszystko równolegle ma
1: tak,
0: miejsce?
1: Tak, te wszystkie działania odbywają się równolegle. Oczywiście przy tym wszystkim jest też masa innych atrakcji, w których dzieciaki mogą spędzać czas. Jest to impreza już na tyle rozpoznawalna też, że po prostu na niektórych podwórkach mamy ogromne tłumy, więc, a zwłaszcza po tej godzinie 15, kiedy my startujemy, rodzice wracają, wychodzą ze swoimi pociechami, czy też wypuszczają już młodych i mówią: idźcie, więc oni do nas idą i wtedy zaczyna się tak naprawdę cała historia. My też czekamy, to są takie godziny zaraz poobiadowe w Polsce, gdzie czujemy, że pierwsza godzina poszła tak płynnie, jest okej, zbliża się godzina 17 i jest absolutny ogień na podwórkach. Ale to o to chodzi. No, to jest takie bardzo pozytywne zawsze, kiedy możemy już wieczorem, kiedy mamy kino plenerowe, wszyscy usiąść na leżakach i powiedzieć sobie, że to był dobry dzień.
0: A powiedz mi takie hasła z okien. Wojtek, obiad! Milkną, jak jesteście?
1: One milkną, a właściwie ich nie słychać, dlatego że jesteśmy też dość głośno. I tutaj oczywiście też kieruję dla wszystkich słuchaczy mieszkających na tych podwórkach, że przez ten jeden dzień na tym podwórku są wyrozumiali dla nas, bo no, jednak jest muzyka, są ogłoszenia, grajemy spektakle, pracują różne urządzenia. No na to wszystko trzeba też zwracać uwagę, ale myślę, że już mieszkańcy są i nasi sąsiedzi są na tyle wyrozumiali, że rozumiem to.
0: Powiedziałeś już, czyli znaczy, że na początku bywało różnie.
1: No bywało różnie. Mieliśmy sytuację takich okrzyków, żeby już to wyłączyć. Mieliśmy, no różne mieliśmy sytuacje. Pamiętam, że kiedyś...
0: To są ogromne skupiska ludzi
1: tak,
0: o bardzo różnym temperamencie i potrzebach.
1: Trzeba to zrozumieć, bo trzeba się też postawić rzeczywiście...
0: No ktoś wrócił z pracy na przykład,
1: tak, jest,
0: po nocnej
1: może
0: zmianie.
1: Może być zmęczony. Natomiast my się pojawiamy tam raz w roku i myślę, że wszyscy już to teraz rozumieją. Jesteśmy dla naszych mieszkańców. Jesteśmy dla naszych dzieciaków. Na tym polega tak naprawdę też nasza praca, żeby w jakiś sposób wymyślać, tworzyć i być częścią tej społeczności.
0: Tutaj bardzo proszę.
1: A w jakiś sposób właściwie ją też stymulować do tego, żeby mogła się jeszcze bardziej uaktywniać.
0: No właśnie to mi się bardzo podobało, co powiedziałeś i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, że te działania skierowane do bardzo różnych grup wiekowych w Jeleniej Górze, odbywające się w bardzo różnych kontekstach i w różnych miejscach, bo tutaj mamy podwórkowy teatr, tutaj mamy już teatr w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury skierowany do nieco starszego odbiorcy. To wszystko się bardzo mocno łączy i przeplata. To z jednej strony wy macie okazję do sprawdzenia, jak to nasze społeczeństwo się zachowuje, jak się zmienia, co robi, a potem trochę pokazanie tego w lustrze podczas swoich spektakli. Jednocześnie tworzycie widzów tych spektakli.
1: No tak, no praca u podstaw. To jest bardzo istotne. Natomiast te wszystkie działania, które realizujemy od już wielu lat, mają taką zasadę też. Ona wynika trochę z samej nauki w ogóle jako animacji społeczności lokalnej, czy też animacji. Te wszystkie działania w dużej mierze mają tak naprawdę taką podstawę. To może jest takie bardzo górnolotne słowo, ale chyba tak to należy nazwać, czyli takiej demokratyzacji społeczeństwa. Bo jeśli społeczności, te małe, o których mówimy, na poszczególnych podwórkach, zaczynamy łączyć pewną masę, czyli już pewną społeczność jeleniogórską, a ta jeleniogórska jest częścią przecież ogromnej społeczności już narodowej, to musimy pamiętać o tym, że jeśli my wykonujemy tą pracę u podstaw, staramy się być dla mieszkańców, nie wyobrażać sobie tylko tego i nie mówić, że bo będzie dobrze, bo będzie ładnie, bo tak ma być. Wiesz, mam wrażenie, że jakby w Polsce my jesteśmy też cały czas jednak, jesteśmy już bardzo rozwiniętym społeczeństwem, ale jeszcze cały czas wielu rzeczy się uczymy.
0: Też wiele rzeczy w nas zostaje.
1: Wiele rzeczy w nas zostaje. I to wszystko jakby powoduje, że jeśli my jesteśmy dla mieszkańca, jesteśmy dla tych społeczności, społeczeństwa i staramy się rozwijać w jakiś sposób i kształtować od początku pewne aspekty kultury, to to również będzie doceniane. I ten feedback będzie. Było takie powiedzenie, wiesz, jak byłem na studiach, to jedna z naszych pań wykładowczyń mówiła o czymś takim bardzo ważnym, czego ja wtedy nie byłem w stanie do końca to pojąć. Że kultura masowa nie istnieje bez animacji społeczności lokalnej, a animacja społeczności lokalnej nie istnieje bez kultury masowej. I nie potrafiłem jakby tego pojąć, że mówię, ale ja nie chcę iść w kulturę masową, tylko ja chcę się zajmować tymi rzeczami takimi tu i teraz, żeby w jakiś sposób dawać bodźce do pracy. Natomiast dopiero po długim czasie zrozumiałem, że faktycznie tak jest, że my potrzebujemy jakby funkcjonowania w kulturze masowej. Dlatego wtedy też bardzo często doceniamy te inicjatywy, które są inicjatywami oddolnymi, bądź też inicjatywami, które są adresowane bezpośrednio do małych społeczeństw.
0: Czyli kwestia kontrastu?
1: Kwestia kontrastu, ale z drugiej strony pewnych potrzeb i zaangażowania. Bo kiedy zauważ, że kiedy robimy bardzo duży event, też wielokrotnie bierzesz w takich działaniach udział, jesteśmy otwarci na wszystkich. To jest dla wszystkich. Mhm. Kiedy robimy takie działania jak Skok w Blok, one są w dużej mierze jednak adresowane do społeczności.
0: To są punktowe takie działania.
1: Są punktowe. Mhm. W związku z powyższym, kto jest bardziej zadowolony z odbioru?
0: No oczywiście ci, którzy dostają punktowo bodziec.
1: Bo to jest
0: taki
1: ich.
0: Skierowany do nich, tak.
1: To jest ich. Mhm. I to jest, wydaje mi się, że wiesz, taki... takie bardzo pozytywne odczucie, kiedy my już jesteśmy tam, kiedy realizujemy te działania, bo wszyscy, tak jak jesteśmy, czyli my i nasi odbiorcy, nasi goście, nasi uczestnicy, czujemy, że robimy coś wspólnie. I mam wrażenie, że do tego jakby też sprowadza się właśnie to, o czym powiedziałem, czyli pewna demokratyzacja społeczeństwa, bo bardzo istotne...
0: Czyli, przepraszam, to nie jest na zasadzie takiej przyszliście, bawcie nas.
1: Nie. Wszyscy wiedzą, że mają jakieś zadanie do wykonania. Mhm. Znaczy my jakby nie będziemy się bawić, jeśli oni nie będą się bawić.
0: Jasne.
1: My się bawimy wtedy, kiedy czujemy, że jest fajna energia, kiedy, no oczywiście my musimy tą energię też wypracować, natomiast takie jest nasze zadanie, ale kiedy widzimy, że ta energia jest oddawana w jakiś sposób, to wtedy się tworzy jakaś spójność, jest pewna całość, która powoduje, że chce się więcej i ten czas po prostu szybko nam ucieka wszystkim i ta zabawa jest po prostu o wiele atrakcyjniejsza. A jednocześnie też mamy takie poczucie, że wspólnie, razem tworzymy coś i tworzymy jedną z rzeczy, która jest najistotniejsza chyba w życiu, takie mam odczucie. Czyli z jednej strony tworzymy jakąś historię, a z drugiej strony tworzymy wspomnienia. Te wspomnienia w nas zostają zawsze i warto jest, żeby te wspomnienia w nas były jak najbardziej pozytywne, żeby to było coś, co oczywiście nie żyjemy przeszłością, bo to zawsze się tak mówi, że żeby nie żyć przeszłością, to jest normalne, ale te rzeczy, które są dobre, warto pamiętać.
0: I tu myślę, możemy postawić kropkę.
1: Tak.
0: Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był Łukasz Duda, nazwany przeze mnie dzisiaj wymyślaczem, a tak naprawdę jest to animator kultury, osoba, która odpowiada za takie imprezy jak Pestka, Pesteczka, Skok w Blok, czy na przykład nieinstytucjonalne teatry w Jeleniej Górze. Łukaszu, bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: I do usłyszenia. Pozdrawiam, Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejne magazyny lokalne Radia Supernowa, Jelenia Góra. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Zaczynamy kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną jest Michał Matuszewski. Cześć Michale, witam Cię serdecznie.
3: Cześć, witam Was.
0: Jeleniogórski kucharz, jeleniogórzanin, szef kuchni i arcymistrz sztuki kulinarnej 2024. To świeży laur, serdecznie gratuluję.
3: No, dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Michale, zaczniemy od takich banałów może. Jak długo już zajmujesz się gotowaniem? Bo to jest spora część Twojego blisko 40-letniego życia.
3: Tak, na stopie profesjonalnym ponad 20 lat. Wiadomo, że od dziecka gdzieś tam już mama mocno zaszczepiała we mnie to gotowanie. Bardzo mi się to podobało. Nigdy nie zrezygnowałem, nigdy nie odbiłem, nie poszedłem inną drogą. Zawsze chciałem to robić. No i tak się właśnie teraz złożyło, że ktoś mnie docenił i po tych 20 latach dostałem taką nominację faktycznie.
0: Mm-hmm. Zanim jednak do tego doszło, to co? Zaczyna się od szkoły kulinarnej, od technikum, od takich całkowitych podstaw? Czy już w domu były takie momenty, że jeszcze zanim zacząłeś się tym zajmować, powiedzmy zawodowo, przygotowywać się do tego zawodu, to już ta kuchnia cię pociągała?
3: Zaczynając od tego, że wracałem ze szkoły do domu, moi rodzice wracali dosyć późno, więc próbowałem w jakiś sposób ich troszeczkę odciążyć od obowiązków domowych. Miałem zawsze te 2-3 godziny na to, żeby przygotować coś do jedzenia. Były to zazwyczaj takie śmieszne potrawy, bo każdy z nas zna domowe spaghetti alla bolognese czy jakieś zupy, ale od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Później wybrałem szkołę, technikum, tam skończyłem z takim bardzo mocnym wyróżnieniem, może nie tyle formalnym, co po szkole pewna restauratorka zgłosiła się do dyrektora i żeby oddelegować najlepszego ucznia do pracy, ponieważ brakowało jej tych pracowników. No i udało mi się od razu, zaraz po szkole zacząć swoją karierę. Bardzo szybko zostałem zastępcą szefa kuchni. Później mały epizod w wojsku, to też bardzo mocno mnie nauczyło tak naprawdę systematyczności. No i wyszedłem z wojska i od razu zacząłem tak naprawdę o karierę szefa kuchni, czyli można by powiedzieć, że 20 lat szefem kuchni jestem.
0: A czy pamiętasz ten taki konkretny, czy w ogóle był taki konkretny moment, w którym wiedziałeś, że to jest to, czym chcesz się w życiu zająć i to jest to, w czym się naprawdę dobrze sprawdzasz?
3: Moment przełomowy był w momencie, kiedy wyjechałem do Włoch. Chciałem sobie zrobić małe wakacje, one się przedłużyły. Tam poznałem kuchnię włoską i zakochałem się w niej. Prostota, bardzo dobre składniki, podejście w ogóle południowej części Europy do kuchni, do stworzenia z tego religii, to był dla mnie tak naprawdę wielki szok. I to było moje pierwsze takie zmiana w życiu i podejście do tego, jak fajnie jest być kucharzem. To była moja taka pierwsza styczność z profesjonalnym gotowaniem, natomiast później takim momentem całkowicie wywrócił mi świat gastronomii na głowę, to był wyjazd do Francji, do Lyonu, do Instytutu Paula Bocuse, czyli papieża ogólnoświatowej gastronomii. Tam zobaczyłem, jak to tak naprawdę wygląda na świecie. Porównanie szkoły polskiej gotowania do tej takiej naprawdę światowej, no to jest wielka skala doświadczenia. To jest tak, że w tej szkole pojawiali się kucharze już profesjonalni, którzy znają się na tym fachu i zaczynają wszystko od podstaw. Czyli? Od samego początku, zaczynając od krojenia, od obierania, od towaroznawstwa, poznawanie wszystkich produktów, po bardzo skomplikowane techniki gotowania, całodzienna praca od początku do końca i przede wszystkim praca z bardzo, bardzo znanymi fachowcami, szefami kuchni, którzy powołaniem było tak naprawdę nauka swoich adeptów.
0: To chyba wymaga też ogromnej pokory, bo jeżeli już ma się pewne doświadczenia, a osoby, które trafiają do takiego instytutu, na pewno już mają dość spore doświadczenie zawodowe, no i nagle jednak trzeba się tego wyzbyć troszeczkę, nagiąć karku do nowej wiedzy.
3: Zgadza się. To każdy... Miałem kolegów, którzy tam przyszli i no, powiem szczerze, troszeczkę cwaniakowali. Co to nie oni, co oni, przecież oni to też potrafią pokroić i bardzo szybko kończyli swoją naukę. I to nie z tego względu, że po prostu instytut z nich rezygnował, ale nagle stwierdzili, że nie, że oni się tutaj nie nadają, bo to nie jest miejsce, w którym mogliby coś się nauczyć. Po prostu ich ego było za wysokie. Natomiast ci, którzy chcieli się faktycznie tego nauczyć, zostawali i droga, kariera gastronomiczna przed nim była otwarta. Po ukończeniu takiego instytutu znam masę ludzi, którzy trafili do restauracji gwiazdkowych, są tam szefami, są bardzo mocno szanowani na świecie kulinarnym, są w tym momencie ekspertami. No i to, tak jak mówisz, musi być ogromna pokora i dystans do samego siebie, że jedziesz tam tak naprawdę zaczynać wszystko od początku.
0: To troszeczkę mi przypomina takie filmy o klasztorach, w których się uczy sztuk walki i tu chyba podobny element się pojawia.
3: Zgadza się, to jest tak, że ja bym to porównywał do takiego Hogwartu, tak? Że trafiają tam młodzi ludzie, którzy wydaje mi się, że coś wiedzą, ale musisz tak naprawdę mieć szacunek do tego swojego nauczyciela, bo on poświęca tobie ogrom pracy i ogrom wiedzy. Nie zależy mu wcale na tym, żeby siebie wykreować jako nauczyciela, tylko on się cieszy z tego, że komuś się udało pokazać, zaszczepił tak naprawdę to gotowanie w nim. Dam dla przykładu. Moim wychowawcą był Jean-Paul Naki. To jest Francuz, który przez całe życie otwierał największe restauracje na świecie. W Dubaju, na Hawajach, w Wietnamie, w Japonii. To, co on nam opowiadał, to do tej pory mam gęsią skórkę. To jest mój prawdziwy wódz i przewodnik tak naprawdę w świecie kulinarnym. Historie, jakie opowiedział, wiedza, jaką mi przekazał, to jest coś niesamowitego i naprawdę polecam każdemu kucharzowi, każdemu szefowi kuchni, żeby taką przygodę przeżył.
0: Jednym z takich kamieni milowych twojej przygody z kuchnią jest nagroda, którą otrzymałeś, tytuł arcymistrza sztuki kulinarnej. Brzmi to wyjątkowo dostojnie. Czy to już jest szczytowe osiągnięcie? Co to oznacza dla kucharza?
3: Nigdy nie podchodziłem do tego typu nagród, wyróżnień poważnie. Jakkolwiek to zabrzmi, fajnie jest, miło jest dostać taką nagrodę. Fajnie jest pojechać na galę, odebrać i w blasku fleszy zejść z tej sceny z tą nagrodą. Ale dla mnie ważne było to, że zostałem dostrzeżony. W żaden sposób się nie zgłaszałem. Nikt mnie tak naprawdę nie promował. Ale zostałem dostrzeżony przez bardzo cenionych ludzi u nas w Polsce. Dla mnie to był lekki szok, bo na tej gali odbierając tę nagrodę byli tam ludzie, których jeszcze 2-3 miesiące temu oglądałem w telewizji i lubię ich oglądać, jakby chociażby nawet Karol Okrasa czy Robert Sowa. I w tym dniu stałem koło nich. Dla mnie to było do tej pory. Nie wiem, co ja tam robiłem, szczerze mówiąc, no bo trzeba jednak mieć tą skromność w sobie, żeby dalej działać w kuchni. I to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na pewno wiem, że chcę pracować tak, jak robię to do tej pory. No, czy to jest szczyt? Na pewno nie. Na pewno nie. Marzeniem każdego szefa kuchni jest mieć swoją restaurację, pracować w niej, karmić ludzi, zbierać dobre opinie, no i tak naprawdę mieć swój charakter. Nie patrzeć na nikogo dookoła, nie małpować, nie kopiować tych wszystkich przepisów, tylko coś swojego wykreować. Ja jestem w tym momencie w takim miejscu, że za bardzo mi zależy na tym, aby mieć pod sobą młodych ludzi i przekazywać im swoją wiedzę. To jest dla mnie w tym momencie cel numer jeden. Natomiast nagrody przychodzą same.
0: Gdybyśmy mieli porównywać takie przełożenie, zrobić tytuł arcymistrza sztuki kulinarnej, to coś jak filmowa nagroda Orłów, czy bardziej już idziemy w stronę Oscara? Jak byś to przełożył?
3: No, Oscarem jest tutaj bycie w przewodniku Michelin i dostanie gwiazdki za swoją restaurację. Natomiast ciężko tak naprawdę to jest porównywać, bo jest wiele takich nagród, jest wielu, którzy różne nagrody posiadają. Natomiast, tak jak wspomniałem, dla mnie nie jest ważna ta statuetka, tylko to, że zostałem zaproszony do grona tych największych, których zawsze podziwiałem. Dla mnie podejście takie ludzkie, podejście, pogratulowanie, poklepanie po ramieniu Roberta Sowy bądź Giancarlo Russo, dla mnie to była największa nagroda. Mhm. Że ktoś po prostu zauważył, że jest taki chłopak z Jedniej Góry, który fajnie wykonuje swoją pracę i to jest dla mnie, można powiedzieć, że Oscar.
0: Czyli gdzieś tam zapukałeś do tego pomieszczenia z twoimi idolami chyba.
3: Dokładnie tak. No, dla mnie to było naprawdę ogromne zaskoczenie. Czy dalej to będzie w jakiś sposób kontynuowane? Mam nadzieję, że tak. Na pewno z nimi utrzymuję kontakt. Będę z nimi różne projekty tworzył, bo zostałem już tak naprawdę zaproszony do takiej światowej organizacji kucharzy, szefów kuchni, którzy kultywują kuchnię włoską. Tak. To jest stowarzyszenie niezależne. Nie jest podpięte pod żadnego sponsora. Oni tak naprawdę zrzeszają i doceniają kucharzy, szefów kuchni, którzy kultywują kuchnię włoską na całym świecie. To jest Brazylia, Wenezuela, Japonia, Wielka Brytania, Francja i tak dalej. I oni wyłapują szefów kuchni, którzy czują po prostu ten klimat kuchni włoskiej. I też tak się akurat złożyło, że 2 tygodnie przed dostaniem tytułu arcymistrza sztuki kulinarnej dostałem wiadomość od prezesa tego stowarzyszenia, że zauważyli mnie, że doceniają i bardzo chętnie zapraszają do swojego grona. Prawdopodobnie jeszcze na jesień spotkamy się wszyscy w Rzymie. Z całego świata właśnie zjeżdżają się członkowie tego stowarzyszenia i tak naprawdę będę wiedział, co dalej. Bo póki co to wiem, że tam jestem, wiem, że mogę na nich liczyć, ale jak to się dalej rozwinie, zobaczymy.
0: Tutaj uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie właśnie o IAC, natomiast też się zastanawiam, czy w ogóle, no bo to stowarzyszenie też zajmuje się trochę promowaniem tej kuchni włoskiej, czy to jest w ogóle potrzebne, żeby chyba jedną z najpopularniejszych kuchni świata jeszcze promować?
3: Oczywiście, że tak. Dla nich to jest religia. Tak jak samochody, Ferrari, Lamborghini, piłka nożna i kuchnia to są 3 odłamy religii Włochów. Oni bardzo mocno się starają, żeby ta kuchnia włoska była numerem 1 na świecie. To jest tak, że im to też przekazały rodziny od pokoleń. Oni w tym się sprawdzają, oni to opowiadając o swojej kuchni, o swojej babci, która przygotowywała chociażby nawet makaron ravioli czy cokolwiek, to oni potrafią to mówić nawet nie całą noc, ale 2-3 dni czasami są wyjęte i spierają się między sobą, kłócą regiony, Lazio z Neapolem, kto lepiej gotuje i tak dalej, ale koniec końców oni i tak mówią, że jej kuchnia jest numerem 1 i nie zamykają się w sobie. Chociaż patrząc na to, w jaki sposób oni, to nie są tylko Włosi, no to wiadomo, no tutaj, że, tak jak mnie wyłapali Polaka w Polsce, tak samo tam Brazylijczyka, Wenezuelczyka, ludzi, którzy poczuli ten klimat kuchni włoskiej i oni to doceniają. coś, czego brakuje u nas w Polsce. No niestety, muszę to powiedzieć, że my jesteśmy tacy troszeczkę egoiści, bo nie doceniamy, jeżeli ktoś by chciał zrobić za granicą kuchnię polską, to byśmy na pewno go nie, w jakiś sposób nie docenili.
0: Mówiąc my, masz na myśli my kucharze, czy my goście restauracji? Bo...
3: Ogólnie mówię o naszym społeczeństwie.
0: Aha.
3: Znam szereg szefów kuchni, którzy jadąc chociażby nawet do Wielkiej Brytanii i widząc, że pracuje w kuchni polskiej jakiś obcokrajowiec, to on tak będzie go traktował troszeczkę z góry, bo no nie jesteś Polakiem, ty nie umiesz gotować, ty nie wiesz, jak smakują flaki, jak zrobić dobrego schabowego. Natomiast
0: czyli, że kuchnia danej nacji jest związana konkretnie z pochodzeniem, z narodowością?
3: To jest tak, to jest dosyć przykre, bo też moglibyśmy tak do tego podejść, tak jak Włosi, i być może by z tego coś wyszło. Zwłaszcza, że tutaj jest taka ciekawostka. Właśnie szef kuchni z Instytutu Pola Boku, czyli Jean-Paul Naki, zapytałem się go wprost, czy zna kuchnię polską. On powiedział, że owszem, jak najbardziej. A najbardziej to, mówi, robicie najlepsze na świecie zupy. Mówi, żaden naród nie robi tak wspaniałych zup jak wy. Bardzo mnie to zaskoczyło i dało do myślenia, dlatego że...
0: Ja bym pierogi obstawiał, przepraszam, że ci słowo wchodzę.
3: No tak, są rzeczy, jest taki nawet specjalny ranking najlepszych potraw na świecie. No i tam ostatnio słyszałem, że wygrał nas sernik.
0: Sernik jako... schabowy też jest chyba dość wysoko, ale poniżej sznycla, z tego co się orientuję, ale to już patrzyłem na to jakiś czas temu.
3: Zgadza się. No i teraz zamiast iść właśnie w tym kierunku, że powinniśmy być obiektywni w tym, i jeżeli mamy te zupy najlepsze na świecie, i to mówi gość, który otwierał naprawdę największe restauracje na świecie i on to docenia, nigdy w Polsce nie był. A wie o tym, że u nas są najlepsze.
0: A jakieś konkretne zupy wymieniał, mówił?
3: Wspominał o żurku, wspominał o rosole, gdzie tak naprawdę rosół występuje w każdym jednym regionie na świecie pod różnymi nazwami, ale i tak wspomniał właśnie o tym rosole. Żurek wiadomo, bo tylko my tak naprawdę kisimy mąkę i z tego przygotowujemy. Bardzo ciężko jest dostać białą kiełbasę na świecie. My też to robimy, więc mamy produkty do tego, aby stworzyć nasz regionalny produkt i promować go na świecie, a tego nie robimy. I to jest tak naprawdę wielki nasz błąd. Uciekamy w te kuchnie światowe, powstają restauracje azjatyckie, meksykańskie, włoskie. Ale są kucharze, którzy potrafią to robić, a mimo to nie rozreklamowują tego. Ja akurat poszedłem konkretnie w kuchnię włoską, dlatego że jestem zakochany w tym. Ja wybrałem, to jest mój charakter, ja sprawdzam się w tym, rozumiem tą kuchnię i dlatego wybrałem włoską, ale są też szefowie kuchni, którzy robią doskonałą kuchnię polską. I tylko, że oni są troszeczkę na straconej pozycji, dlatego, że nie jest to modna kuchnia na całym świecie. Gust owszem, ale przykładowo, mój taki kolega, który otworzył azjatycką restaurację, bardzo dobre te dania były, wszystko się zgadzało, goście przychodzili, jakość tych produktów, tych dań, naprawdę mogę zaręczać, że były na bardzo wysokim poziomie. Natomiast koszty, jakie ponosi w tym momencie restaurator, plus do tego brak notoryczny pracowników, którzy mogliby go zastąpić, no bo wiadomo, że człowiek nie będzie robił cały od rana do wieczora
0: 24 godziny 24 na dobę. Tak.
3: Ciężko było mu to pospinać, no i niestety musiał taką restaurację zamknąć. Mhm. I mimo to, że miał świetny pomysł, świetną kuchnię, to niestety, ale przeważyło go to, że no nie miał z kim pracować. No i te koszty były zbyt duże.
0: Czyli tutaj zaważył rynek pracy, a niekoniecznie brak gości?
3: Tak. I to jest przykre.
0: Ciekawe.
3: To jest przykre, dlatego że nawet jeżeli jesteś dobrym kucharzem, dobrze gotujesz, masz pojęcie na temat prowadzenia restauracji, to jest jeden czy dwa elementy, które potrafią zniweczyć twój plan.
0: A jak myślisz, z czego to wynika, że młodzież wyjeżdża do większych ośrodków miejskich, czy na przykład Szklarska Poręba, Karpacz są takimi miejscami, które wyciągają z Jeleniej Góry tych młodych kucharzy, młodych ludzi pracujących w kuchni?
3: Szklarska Karpacz to jest dosyć specyficzne miejsce, dlatego że tam nie ma kucharzy naszych regionalnych, naszych tubylców. Mhm. Tam są, my to nazywamy skoczkowy, czyli ludzie, którzy pracują po 3-4 miesiące w danym
0: restauracji,
3: tacy sezonowi, i oni przyjeżdżają z całej Polski, kuszeni dużymi pieniędzmi, zakwaterowaniem. Mhm. Przyjeżdżają tutaj, popracują, wyjeżdżają. U nas w regionie jest dosłownie na palcach jednej ręki mogę wyliczyć szefów kuchni, którzy są dobrzy. I z tym jest dosyć duży problem. Zresztą jakiego restauratora nie zapytasz, każdy szuka pracownika. I to jest... Młodzież nasza... Też mogę coś powiedzieć na ten temat, dlatego że akurat prowadzę szkolenia z młodzieżą. Mieliśmy takie wymianki polsko-czeskie. Przyjeżdżali do nas Czesi uczyć się naszej kuchni, natomiast Polacy wyjeżdżali tam. I podszedł do mnie, prowadząc takie szkolenie, podszedł do mnie 16-17 lat, chłopak tak na oko, i zapytał się wprost. Oczywiście nie był zaangażowany kompletnie w gotowanie. Ja im chciałem poopowiadać, jak było we Francji i tak dalej, w jakiś sposób zaszczepić im to, co mi się strasznie tam podobało. On do mnie podszedł i się zapytał od razu wprost: co mam zrobić, żeby zarabiać tyle, ile pan zarabia? Ja mówię: słuchaj, 20 lat przede wszystkim w pracy. Po drugie, musisz być dobry z fizyki, biologii, towaroznawstwa, matematyki, musisz być dobrym psychologiem. Mówię: jak to wszystko ogarniesz, mówi, to wtedy dopiero możesz być na moim poziomie. Nie chcę się tu przechwalać, żebyście tak nie odebrali. Ale to było tak naprawdę, chciałem mu dać małego pstryczka w nos, no bo to nie o to chodzi, żeby zaczynać od pieniędzy, tylko musisz swoje przepracować, musisz mieć swoją wiedzę, aby później coś takiego wymagać. Bardzo mnie to tak naprawdę zaniepokoiło, bo wydawało mi się, że młodzież garnie się do tego gotowania, chociażby z tego względu, że powstawały różne programy w telewizji typu MasterChef czy Top Chef, i to jest atrakcyjne dla oka, każdy to ogląda, patrząc nawet na internet, na media społecznościowe, jest masa takich samozwańczych profesjonalistów, którzy próbują coś gotować i to nagrywają, takich filmików jest dużo. Natomiast nic to ma do tego, do pracy w restauracji, do tworzenia tego, co robi prawdziwy szef kuchni. No i niestety młodzież z takiej klasy 30-osobowej, może jedna, może dwie osoby pójdą dalej w zawodzie, wytrwają jakieś 5-6 lat i później zaczynają zmieniać, dlatego że to jest za ciężko.
0: Ty jesteś specjalistą od kuchni włoskiej, natomiast ja chciałbym jeszcze popytać właśnie o te lokalne rzeczy. Czy twoim zdaniem, czy masz w ogóle opinię na ten temat? Chodzi mi o kuchnię karkonoską, taką dolnośląską, naszą regionalną. Tutaj mamy bardzo dużo mieszkańców napływowych. Po II wojnie zjeżdżaliśmy się w te tereny, na nowo je zasiedlając. I też ta nasza kultura w sumie składa się z wielu różnych innych kultur lokalnych, ale jeżeli myślisz o karkonoszach, to jest jakaś potrawa, jakiś produkt, który przychodzi ci na myśl jako pierwszy?
3: Tak okres się składa, że parę lat temu przygotowywałem razem z znajomym właśnie taką audycję w innym radiu na temat właśnie kuchni tutaj naszej karkonoskiej. Bardzo mocno dziś się zacząłem dowiadywać właśnie, jak to wyglądało kiedyś. Tak jak wspomniałeś, ten napływ ludzi tutaj był bardzo duży. To znaczy, mieszkańcy, którzy tutaj mieszkali przed II wojną światową, zostali wysiedleni. Tutaj wpłynęli ludzie, którzy zamieszkiwali dalekie kresy wschodnie. Nawet pod Baku, pod Azerbejdżan, okolice Ukrainy, Kazachstanu. Mhm. Tutaj przybyli i razem z nimi przybyła właśnie ta kuchnia naszych mam, naszych babci, których znamy. czyli że na święta robimy kutię, barszcz czerwony, czy tego typu rzeczy, to jest właśnie ta napływowa kuchnia. Natomiast przed II wojną światową, czy nawet jeszcze przed I wojną światową, tutaj były te regiony bardzo biedne. Mhm. Ta kuchnia była bardzo biedna i takim jednym daniem, które mi zapadło w pamięci, to było kysela.
4: Co to znaczy?
3: Kysela to jest coś w podobie do zupy, do naszego żurku, tylko że składające się tak naprawdę z samej tylko wody, ziemniaków, przypraw i kapusty, takiej specyficznej, spiczastej kapusty, która rosła u nas akurat w naszym regionie, po stronie tak naprawdę czeskiej, teraz patrząc po stronie czeskiej, ale ten region był tak jakby jeden. Mhm. I ona była spiczasta z tego względu, że rosła na wzgórzach i wiatr, który dosyć silnie wiał, po prostu kształtował tą kapustę do góry.
4: Taka zielona, przypominająca trochę kalafior?
3: To jest, wygląda jak zwykła kapusta, jak pekińską bardziej,
4: rozumiem,
3: podobna,
4: rozumiem.
3: Tak? Czyli pod spodem, u podstawy jest bardziej okrągła i wychodzi do góry w spiczasty sposób. I to było tak jakby ich regionalne, znane danie, czyli ten kyselo. Bardzo rzadko do tego dodawali jakąś śmietanę bądź inne dodatki, ale używali dużo ziół. Dlatego, że w naszym regionie też było znane właśnie z tego, że rosło bardzo dużo ziół. Między innymi też nalewka Stondorfer, Niemcy tutaj, czy Austro-Węgrzy ją tutaj produkowali. I to też było znane w naszym regionie, czyli ta kuchnia, która była wcześniej, była bardzo, bardzo biedna, natomiast później jak napłynęła ze wschodu, to troszeczkę się ubogaciła.
4: Mhm. Czyli obecnie jest to kuchnia taka chyba bardzo zróżnicowana i już niewiele wspólnego ma z tymi korzeniami karkonoskimi.
3: Nie ma żadnego dania tutaj w naszym regionie, które pozostało po tamtym okresie. Ale to z tego względu, że nie jest to atrakcyjne, nie jest to coś, co moglibyśmy po prostu się chwalić. I to wraca znowuż ten temat gości, którzy przyszliby na to do restauracji. Mhm. Po prostu nie jest to coś, co mogłoby zwabić tych gości do nas.
4: No bo kuchnia to w dużej mierze składniki, czyli brak tych składników mógł też chyba na to wpływać.
3: No niedawno się pojawiła ta kapusta. Widziałem ją nawet w markecie u nas, także ktoś do tego wrócił. Ona jest specyficzna dosyć w smaku, ale nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby te kysolo do nas powróciło.
4: A temat jest bardzo... Michale, jeszcze chciałem tak podpytać o jedną rzecz. Ja na przykład robię doskonałe jajka na miękko. Czasami jak się zapomnę, to wychodzą doskonałe jajka na twardo. A jaka jest twoja flagowa potrawa? Taką... Co jest twoją specjalnością?
3: To jest pytanie, które nienawidzę.
4: Domyślam się.
3: Tak, każdy o to pyta. Nie wiem, szczerze mówiąc, bardzo dobrze się czuję właśnie w tych zupach. Mhm. Dla mnie...
4: Polskich czy włoskich?
3: Tak, tak, polskich. Jednak pozostaję tutaj tradycjonalistą. W tym mama nauczyła mnie, jak się przygotowuje te zupy i tak mi zostało. To jest mój taki konik dosyć mocny. To nie jest też tak, że ja przygotowuję to w restauracjach, bo na ogórkową czy na fasolową to nie ma jakiegoś takiego zainteresowania. Natomiast uwielbiam zupy wszelkiej maści i to mogę tak stwierdzić, że to robię najlepiej.
4: Po tych nagrodach, po ostatnim czasie, czego byś oczekiwał? Jak myślisz, co teraz chciałbyś, żeby się wydarzyło?
3: Popróbować jeszcze, poszperać po różnych restauracjach, może jakieś tematy fajne, ciekawe wynajdę i przywiozę. Natomiast bardzo by mi zależało na tym, żeby utrzymywać kontakt z ludźmi, których niedawno poznałem. Bardzo mi zależało na tym, żeby czerpać od nich jeszcze wiedzę, bo uwielbiam się uczyć, uwielbiam rozmawiać na tematy właśnie gastronomii, czerpać wiedzę od ludzi, którzy troszeczkę dłużej siedzą w tym wszystkim ze mną i później ją przekazywać młodym adeptom. Fajnie by było, gdyby... Ale to zresztą widzę bardzo mocno, że dużo uczniów, wybierając praktyki, zaczęło do mnie przychodzić i to mnie cieszy. Natomiast Natomiast co później z tego będzie, no to już wszystko zależy od nich i chyba będę szedł pomału w tą stronę i bardzo mi na tym zależy, aby przekazywać tą wiedzę. To już jest chyba ten moment, gdzie bardziej cieszyłoby mnie to, że mój uczeń został szefem kuchni w jakiejś restauracji, bądź otrzymał taką samą nagrodę.
4: Tego ci życzę na koniec naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za twój czas, za odwiedziny w naszym studio. Drodzy Państwo, a dzisiaj waszym i moim gościem był Michał Matuszewski, szef kuchni i arcymistrz sztuki kulinarnej. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny.
3: Dziękuję bardzo.
4: Na dzisiaj to wszystko. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.